To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
8: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i wracamy do naszej regularnej audycji o historii sokoła Ostróda. Ze mną współgospodarz tego programu Mariusz Ząbczyński. Witam serdecznie, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Adam Lisowski, wieloletni sponsor, członek zarządu, ale też jego historia zaczęła się od tego, że odświeżał nam w Ostródzie tak zorganizowaną grupę kibicowską. Prowadził profil kibicowski Sokoła.
10: Witam serdecznie słuchaczy.
9: To może Adam od tego zaczniemy. Opowiedz nam, jak to się zadziało, że mieliśmy zorganizowany doping na stadionie Sokoła.
10: Tak, to się zaczęło przy powstaniu nowego stadionu. Gdzieś tam pomyślałem, że fajnie było, gdyby te trybuny trochę ożywić. Gdzieś tam się skrzyknęliśmy na forach internetowych z młodymi chłopakami. Był też taki w moim wieku Tomek Cichowski, on też tam ze mną jakby to tworzył. Mieliśmy masę pomysłów, żeby to wyglądało też profesjonalnie. Prowadziliśmy gazetkę, rozdawaliśmy je przy bramach, stworzyliśmy, no zebraliśmy pieniążki tam na flagi, takie, które tam wieszaliśmy na płotach, plakaty, banery gdzieś tam wieszaliśmy na mieście. Chcieliśmy w ogóle przyciągnąć ludzi na stadion, ale żeby też na tym stadionie coś się działo. Zrobiliśmy też sklepik dla kibiców, pierwsze te szaliki i tak dalej, no to my żeśmy to wszystko sami wymyślali. Tak to się zaczęło. No, na pierwszych meczach taki doping prowadziło nawet 100 osób. To zadziałało. Pierwsze takie kroki miały sens, tak, bo to później rosło w siłę. Cała ta grupa kibicowska powiększała się stale. Także to zadziałało. Takie były te początki nasze.
9: No pamiętam właśnie, jak chyba Piotrek Dziku prowadził ten doping. Mieliśmy tutaj jedno zdarzenie z Warmią Grajewo. Też taki wjazd, że tak powiem, kibicowski. No ale to całkiem inaczej się chodziło na ten stadion, gdzie ta grupa kibicowska była głośna i mocno wspierała nas Sokół. Profil kibicowski. On co prawda chyba trochę teraz jest taki w swojej branży, powiem, martwy, ale dzisiaj nic się na nim nie dzieje. Może byśmy wrócili do tego tematu.
10: Znaczy tak, no z Andrzejem tą stronę prowadziliśmy. Zaczęliśmy też nagrywać przecież mecze sami, piersi, te skróty. To wtedy Daniel właśnie zaczął robić i na tej stronie kibicowskiej to pierwsze takie były też racje, bo wtedy tak trochę słabo to działo od strony klubu. Dopiero potem, jak wszedłem do zarządu, może coś się zaczęło to tak kierunkować, żeby bliżej kibica też jakby te informacje z klubu docierały, ale tak, ale to tak wyglądało na początku, że szliśmy w tym kierunku. W 2012 pod koniec wszedłem do zarządu jakby z ramienia jakby kibiców i w tym zarządzie byłem przez 10 lat. lat i gdzieś tam kierunkowałem, żeby ten marketing troszeczkę poszedł, ta informacja z klubu szła do kibica, żeby te informacje gdzieś tam docierały.
9: Też trzeba to było oddać ci, że przez wiele lat sponsorowałeś tą grupę poprzez to, że pokrywałeś koszty czy wyjazdu, czy pewnych narzędzi potrzebnych dla tej grupy naszej marketingowej. Już wspomniałeś, że później wszedłeś jako tak jakby z ramienia kibicowskiego do zarządu i mocno zaangażowałeś się finansowo w sponsorowanie Sokoła, za co serdecznie ci wdzięczna. Jak ty odczuwałeś klimat w ogóle przez te lata dla piłki i jak na przestrzeni tych lat odbierałeś, jak Ostróda żyła tym Sokołem?
10: No klimat był, bo Sokół sportowo szedł też w górę, więc też to było ułatwione zadanie. To wymagało dużo czasu poświęcenia i gdzieś tam włożyłem dużo w to, gdzieś tam poświęcone życie rodzinne, zawodowe. Za dużo też poświęcałem i potem gdzieś się to człowiek jak słyszał gdzieś z tych trybun, nie? Że jest źle, a tak naprawdę czuliśmy, że robimy do przodu kroki, a wiadomo, no kibic jest jaki jest, że wystarczy jedna porażka i człowiek tej motywacji miał trochę mniej. Z roku na rok mniej gdzieś tam z trybun się słyszało te niezadowolenie, mimo że gdzieś tam szliśmy do przodu kroczkiem z roku na rok do przodu i to też to pokazuje, że ten działacz nie ma łatwo i gdzieś tam patrzę dzisiaj na to z perspektywy po tych 10 latach, które tutaj spędziłem w Sokole, teraz mniej gdzieś tam tylko gdzieś tam pomagam finansowo klubowi, to widzę, że dalej jest tak, że ludzie nie doceniają.
9: Tylko widzisz, ja pamiętam mecze jeszcze jak budowano stadion w Ostródzie na Wyszyńskiego i to była garstka ludzi. Ciebie też pamiętam z tych meczyków, chodziliśmy wspólnie, a później ja widziałem na przestrzeni lat właśnie dzięki takim ludziom jak ty i temu wkładowi w klub, jak się rozwijaliśmy piłkarsko, gdzie my pamiętamy czwartą ligę, pamiętamy trzecią i historyczny sukces, awans do drugiej ligi, czy chociażby te twoje działania wokoło takie piłkarskie, niezwiązane stricto z zieloną murawą. Wspomnisz nam, jakie takie wydarzenia szczególne, jakieś wyjazdy, sytuacje związane z klubem zostały w twojej pamięci, bo ostatnio poruszaliśmy wyjazd do Wasilkowa. Może coś podobną, jakąś historię nam opowiesz?
10: Pierwszy wyjazd na drugą ligę do Polkowic, to też takie było, gdzieś tam czuliśmy, że to już jest poważna piłka, tak, przez cały kraj jechaliśmy. Na pewno baraż z Nadwiślanem Góra, Skarżysko Kamienne, te karne, tak, to się tam gdzieś pamiętam, bo to są takie emocje, że ciężko to potem zapomnieć, ale to raczej te mecze, no to takie pierwsze właśnie ten wyjazd i tutaj te baraże wcześniejsze, co kiedyś byliśmy blisko tej drugiej ligi, to też była taka forma zapłaty za to, że dziś ten klub dzięki sponsorom, dzięki właśnie tej naszych kibiców, tego wsparcia gdzieś to była taka nagroda dla wszystkich, nie? I było blisko wtedy, było blisko, bo też i te puchary wygrane, ten mecz z Górnikiem Zabrze, gdzie no to fajnie to wyglądało przez większość meczu z naszej strony z ekstraklasowym klubem. No to się pamięta, na pewno pamięta, nie?
9: No ten mecz na pewno z Górnikiem, bo to było 3,5 tysiąca na trybunach. Największa to była co prawda na otwarciu, jak był stadion, jak był mecz Legii z Jagiellonią, taki pokazowy, treningowy, to tam faktycznie stadion był wypełniony w 5 tysiącach. Później następny mecz, taki z największą frekwencją, to wspominany Górnik. Pamiętasz historię, my nawet jak jeździliśmy za Sokołem, czy do Katowic, zjeżdżaliśmy się z różnych kierunków tak naprawdę Polski, bo ty dojechałeś wtedy, robiliśmy transmisję, co prawda to były czasy covidowe, próbowaliśmy zrobić ten przekaz z tej drugiej ligi, chociaż stadiony były puste od kibiców. Ty też wiele meczy komentowałeś, wiele zdjęć jest tutaj w naszych archiwach. Jaki wyjazd taki, jakiś fajny wspominasz? Często wspominamy wyjazdy właśnie typu Wasilków na Podlasie, to bardzo fajny klimat też te wyjazdy miały.
10: Nie, no chyba ten nad Wiślą najbardziej, bo pamiętam, że dzień wcześniej syn złamał nogę, całą noc spędziłem w szpitalu w Olsztynie, bo miał operację. Potem pojechałem do tego Nadwiślanu robić tą transmisję, bo już człowiek wszystko miał ustalone. Potem przyszły dwa mandaty z fotoradarów. Także no taki ten wyjazd, no szkoda tego meczu, bo wtedy już mogliśmy być w drugiej lidze. To tak chyba najbardziej ten Nadwiślan, myślę, ten najdłuższy też wyjazd wtedy.
9: No ten Nadwiślan to wtedy, tak jak rozmawialiśmy później z zawodnikami, brakowało jednak, to był klub półamatorski, wtedy Sokół, później staliśmy się klubem

0: tak z ludzi związanych z Sokołem albo z zawodników, tacy, którzy w twojej historii szczególnie zapadli ci w pamięci?
1: No na pewno Adaś Kulpa, tak, to zawsze taki był, taki dusza klubu. No też pracownicy Woj Marysia i Łukasz Głębocki, którzy byli w klubie. Kto jeszcze? No z trenerów to, nie wiem, Tomek Sokołowski był takim człowiekiem bardzo fajnym. Karol Szweda też dosyć taki z wiedzą dużą. To też tak pamiętam wtedy, że gdzieś tam mieliśmy też kontakt poza klubem gdzieś jeszcze, nie? Piłkarze się zmieniali. I gdzieś ten czas robił swoje, nie?
2: Możesz nam zdradzić trochę kuchni? Zarząd zawsze odbywa się gładko i pięknie, czy są tarcia?
1: Nie, no były też nieraz, no wiadomo, no kłótnie. Może nie kłótnie, ale takie no różnice zdań, nie? Bo to poważne decyzje się podejmowało też przez te lata. Raz było dobrze, raz źle, jeśli chodzi o współpracę z miastem. Czasem demotywowało podejście urzędu miasta, gdzie sponsorzy utrzymywali praktycznie w 95% klub, a inne samorządy nam zazdrościły tego, bo musiały same dotować piłkę nożną, a u nas było odwrotnie. Raczej to sponsorzy oczekiwali większego wsparcia, takiego typu, nie wiem, coś na stadionie zrobić, bo trzeba do licencji, a się słyszało, po co wam ta druga czy trzecia liga, nie? No to tak to słabe było i to też właśnie gdzieś tam był ten finał, że ci sponsorzy odeszli, potem zarząd nasz się zmienił, bo my żeśmy też już nie mieli tej motywacji do tego, żeby dalej działać. Dziś patrzę na to inaczej, bo jednak się bardziej poświęciłem pracy zawodowej swojej firmie i też rodzinie, ale kibicuję tutaj temu zarządowi, który teraz dzisiaj jest, też jakby wspieram finansowo. Na mecze chodzę rzadziej, ale gdzieś to wraca. Ostatnio właśnie byłem na tym meczu pucharowym, to dziś się tam wraca trochę też wspomnienia i te takie odczucia, nie? Z tych trybun, te emocje, nie? Także no, będę się pojawiał na pewno na meczach, nie?
2: Czasem większemu znaleźć łatwiej. Ty jesteś małym przedsiębiorcą. Żałujesz pieniędzy wydanych na Sokoła? Miałeś kiedyś takie zawahanie, że nie wyłożę na przykład w tym sezonie, nie, bo coś nie. Tam...
1: Nie, ja w czasie tych 10 lat przy Sokole poznałem wielu ludzi. Oni poznali mnie i dzięki temu też w takich trudnych swoich życiowych sytuacjach zaufali mi, tak? I ja miałem po prostu wielu klientów, no to przykre, ale dla tych ludzi, ale ludzie mnie poznali właśnie dzięki tej piłce i ja też miałem później okazję im pomóc w innych sprawach. Także no to myślę, że każdy przedsiębiorca, nie wiem, pomagając klubowi, gdzieś może jakieś tam wymierne korzyści potem mieć, bo to się gdzieś rozwija później. Ta znajomość, a miasto nie jest duże, więc tu się wszyscy znają. I myślę, że to też każdy powinien, chociaż tak jak ja dałem te 10 lat, myślę, że każdy powinien dać coś klubowi od siebie przez te swoje życie. Może nie klubowi akurat Sokołowi, ale inne stowarzyszenia, są inne sekcje, kluby w Ostródzie. Myślę, że każdy powinien coś tutaj, jeśli może, nie?
0: Ty poruszyłeś ten aspekt finansowy, ale też ludzi. Adam Kulpa, historia Sokoła, wieloletni zawodnik i później kierow. I właśnie o takich ludziach warto wspominać. Co do aspektu tego finansowego i finansowania, wymieniłeś bardzo ważny aspekt, bo to chyba nawet było w skali, ewenementem w skali naszego kraju, że 95, nawet 96% było środków prywatnych, gdzie wykładali nasi sponsorzy. Są dzisiaj, do dzisiaj, tak jak chociażby Ostróda, jak czy Laminopol. A miasto, wkład tego miasta był dużo, dużo mniejszy jak w innych miejscowościach. Trzeba też wspomnieć, że praktycznie w nagrodę za awans otrzymaliśmy opłatę za stadion miejski, ale to moglibyśmy pewnie jeszcze jeden program o tym uruchomić. Pewnie wrócimy do tego, oby jak najwięcej takich ludzi wspierało przez lata Sokół. Ja ta historia będzie na pewno Sokoła.
2: Mi, jako kibicowi, było ogromnie miło, włączając antenę ogólnopolską i tam był stadion w Ostródzie, tam był Sokół Ostróda. Tak naprawdę na antenie ogólnopolskiej rzadko który klub może się tak zaprezentować.
1: No, to było kilka lat takich, że Sokół grał z Widzewem, Łódź z ŁKS-em. Graliśmy przez Widzewę dwa razy i tam jechaliśmy i pamiętam też właśnie te wyjazdy, gdzie ci kibice pierwszy raz gdzieś szukali na mapie, gdzie jest Ostróda. Przyjeżdżał nieduży klub, tak, i potrafił o mały włos nie wygrać tam na stadionie Widzewa przy komplecie publiczności. I pamiętam właśnie, jak kibice wychodzili zdenerwowani, bo tu przyjechała Ostróda i o mały włos tam nie wygraliśmy tego meczu. Pamiętam na tym nowym stadionie jeszcze. Także

0: to trzeba też rozumieć, jakie to są promocyjne korzyści dla miasta, nie? Takie mecze w dużych miastach, tak jak graliśmy w Krakowie, czy w Lublinie na przykład z Motorem, czy to, no to trzeba troszeczkę rozumieć, jaki to rozgłos daje miastu, nie? Taka piłka na wyższym poziomie.
1: To może dzisiaj najlepiej pokażę nam przykład Niecieczy, jak pojawia się w Ekstraklasie, tak zwane Słoniki. Kto kojarzył Nieciecze? Chyba mało osób. Dzisiaj jest to nazwa miejscowości rozpoznawalna, czy swojego czasu, jak była Radunia Stężyca. Ja pojechałem na ten mecz do Stężycy, zakochałem się w tym regionie. Ponownie tam jest, byłem w te wakacje, odkrywam to miejsce. To są właśnie takie aspekty, które poruszamy, a nie do końca w mieście. Chyba to było czuć, że wszyscy czują ten klimat i tą promocję przez Sokół. Jeszcze raz, Adam, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Taka była historia Sokoła Ostróda. Wracamy do Was z audycją za 2 tygodnie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym magazynie. Tym razem mam dla Was kilka tematów. Wybieramy się na pola Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
7: Mamy zarówno zawodników właśnie z północy regionu, z północy Polski, jak i z południa. To są rycerze z Będzina, rycerze ze Śląska. Cała śmietanka polskiego rycerstwa dzisiaj tutaj u nas na polach walczy.
8: Jeszcze dziś w programie.
2: W dzisiejszym programie będzie też o rozbudowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Podostruckiej Górce. Strażacy wybrali już firmę, która zrealizuje ostatni etap prac budowlanych.
9: W tej chwili właśnie liczymy budżet. Mamy zapewnienia, że być może jeszcze jakieś środki w tym roku zostaną nam przeznaczone, więc w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do już samego zakresu z tego zamówienia opcjonalnego, więc ja liczę, że w przyszłym roku i dołożymy wszelkich starań i zapewnienia też takie są. Z końcem przyszłego roku będziemy przeprowadzać się do Górki.
2: Do tych tematów wrócimy za chwilę, bo zaczynamy od bulwersującej sprawy. 51-letni kelner zainstalował w jednej z toalet telefon komórkowy, którym nagrywał klientki, a także koleżanki z pracy. Sprawą zajęli się policjanci. Mężczyzna już usłyszał prokuratorskie zarzuty. O szczegółach Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
10: Ostródzcy policjanci pracują nad sprawą dotyczącą nagrywania kobiet korzystających z toalety w jednej z restauracji na terenie Ostródy. W koszu na śmieci znajdującym się w toalecie damskiej ukryty został telefon komórkowy, za pomocą którego rejestrowano wizerunek kobiet korzystających z pomieszczenia. Zdarzenie to miało miejsce w miniony piątek wieczorem. Telefon został znaleziony przez pracownicę restauracji, która tego dnia przebywała w lokalu w czasie wolnym. Kobieta o swoim odkryciu poinformowała kierownictwo. Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Zarzut ten wynika z treści artykułu 191a, paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 267, paragraf 3 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci przeszukali również pokój hotelowy wynajmowany przez 51-latka i zabezpieczyli różne nośniki danych, w tym inne telefony, tablety i laptopa. Zabezpieczony sprzęt zostanie teraz poddany szczegółowej analizie przez funkcjonariuszy. Jej celem będzie m.in. ustalenie, jak długo mogło dochodzić do rejestrowania nagrań oraz czy zgromadzony materiał był wyłącznie utrwalany, czy też mężczyzna udostępniał go innym osobom. W zależności od wyników przeprowadzonych czynności i analiz, zakres zarzutów może ulec zmianie. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
2: To oznacza, że mężczyzna póki co na wolność nie wyjdzie.
8: Zmieniamy temat.
9: młodszy brygadier Rafał Napierkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. To są bardzo dobre wiadomości na pewno dla nas i ja liczę, że również dla mieszkańców Ostródy, jak również całego powiatu. Otóż rozpoczęliśmy, w zasadzie rozpoczynamy, bo jesteśmy po podpisaniu umowy, szósty już etap budowy w Górce. Wyłoniliśmy wykonawcę i o tyle jest to dobra wiadomość, że ten przetarg zawiera w sobie również zamówienie opcjonalne, co się wiąże z tym, że niewykluczone i tak też liczymy, że ten wykonawca będzie kończył inwestycje w przyszłym roku.
2: Ten wykonawca zaproponował kwotę nieco ponad 15 milionów złotych w tak zwanym prawie opcji. Mógłby pan wyjaśnić, czego dotyczy zamówienie podstawowe i to tak zwane prawo opcji?
9: Tak, skonstruowaliśmy w ten sposób przetarg ze względu na to, że środki budżetowe na ten rok mieliśmy ograniczone, ale one wcale nie były małe, bo w tym roku w planie budżetowym na inwestycje w Górce mamy w zasadzie 7 milionów 466 tysięcy, z czego trzeba pamiętać, że z początkiem roku kończyliśmy pracę z poprzedniej jeszcze umowy, z poprzednim wykonawcą, to też było zamówienie opcjonalne, na dokończenie placu i tej całej infrastruktury drogowej, nazwijmy ją sobie, na zewnątrz, to było ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. W tym roku zamówienie opcjonalne to jest wykonanie pomieszczenia kotłowni, jak również towarzyszącej infrastruktury. No i już wiemy, że na pewno będziemy realizować część zamówienia opcjonalnego. Wybierzemy ten etap największy i z niego będziemy wybierać zakres prac dla wykonawcy. Mianowicie już rozpoczniemy prace wykończeniowe w środku. Niewykluczone, że to będą już jakieś instalacje, ewentualnie jakaś część garażowa. W tej chwili właśnie liczymy budżet. Mamy zapewnienia, że być może jeszcze jakieś środki w tym roku zostaną nam przeznaczone, więc w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do już samego zakresu z tego zamówienia opcjonalnego. Więc ja liczę, że w przyszłym roku i dołożymy wszelkich starań i zapewnienia też takie są. Z końcem przyszłego roku będziemy przeprowadzać się do Górki.
2: Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji kilka miesięcy temu była chyba bardzo dobrą wizytą dla was, bo po niej ukazały się informacje, że ministerstwo zagwarantowało pełne finansowanie dokończenia tej inwestycji.
9: Zgadza się. Zapewne miało to bardzo duży wpływ na to, że ta nasza inwestycja jest postrzegana jako ta priorytetowa do dokończenia. Prace są już na tyle zaawansowane, że w mojej ocenie, ale i w ocenie moich przełożonych każdego szczebla, zatrzymanie w jakiś sposób tej inwestycji nie ma zwyczajnie sensu.
2: Jak będzie wyglądał sam etap przeprowadzki? Czy wykonanie inwestycji wiąże się od razu ze stacjonowaniem tam strażaków?
9: Jeśli inwestycja zostanie zakończona, to bez zbędnej zwłoki i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie obiektu, bez zbędnej zwłoki będziemy się przenosić. Wiadomo, że to jest proces. Dlatego też zamówienie opcjonalne, które będziemy uruchamiać, musimy przemyśleć dokładnie, od jakich pomieszczeń zacząć, bo być może część infrastruktury będzie można już tam w cudzysłowie przenosić, przewodzić wcześniej, o ile będziemy mieli pewne etapy zakończone, więc na pewno to będzie proces, natomiast my jesteśmy gotowi na to, żeby się przenosić. Opracowujemy też wewnętrzne swoje jakieś wytyczne i dotyczące przenoszenia chociażby stanowiska kierowania, bo to jest serce dysponowania i tam musi być ta cała infrastruktura sieciowa w 100% sprawna, zagwarantowana, sprawdzona wcześniej, więc to nie jest tylko przejechanie pojazdem pożarniczym z jednego garażu do drugiego, ale ta cała infrastruktura musi być wcześniej w odpowiedni sposób przygotowana, a przede wszystkim przetestowana.
2: Będzie jeszcze co najmniej jeden przetarg, czyli siódmy na dokończenie?
9: Ja liczę, że to już jest ostatni przetarg, tak? Bo tak, Tak sobie zaplanowaliśmy. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok i czy te zapewnienia finansowe, które mamy na dzień dzisiejszy, się potwierdzą. A jestem przekonany, do tej pory nie było takiej sytuacji, żebyśmy tych środków nie dostawali, o których była mowa. Więc ja liczę, że to jest ostatni przetarg na tej naszej budowie.
2: No to ja tylko przypomnę, że trwa taki korespondencyjny wyścig strażaków z policjantami, bo policjanci budują też nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przy ulicy Gizewiusza. Trzymamy kciuki zarówno za jedną, jak i drugą formację. Zobaczymy, która pierwsza będzie finiszować.
8: To warto wiedzieć.
7: Doktor Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
11: Panie dyrektorze, znajdujemy się na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Dawniej ta impreza kończyła sezon. Mam na myśli jesień średniowiecza. Dzisiaj tak naprawdę po rozbudowie muzeum jest całoroczne i całym rokiem przyjmujecie turystów, ale dzisiaj zakończenie PWR, pełnokontaktowe walki rycerskie. To co, stawiamy na legendę północy?
7: No oczywiście. Zawsze stawiamy na naszych, aczkolwiek pamiętajmy, że są Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich, gdzie nasza kadra Polski przoduje, w związku z czym zawsze stawiamy na Polskę. Ale oczywiście w dzisiejszej imprezie stawiamy na legendę północy, czyli na naszą reprezentację Warmii i Mazur, czy też w ogóle północy.
11: Kto dzisiaj tu przyjechał? Skąd mamy zawodników?
7: Zawodników mamy z całej Polski. No wiadomo, że hasłem tegorocznej edycji to jest północ-południe. W związku z czym mamy zarówno zawodników właśnie z północy regionu, z północy Polski, jak i z południa. To są rycerze z Będzina, rycerze ze Śląska. Cała śmietanka polskiego rycerstwa dzisiaj tutaj u nas na polach walczy.
11: Z tego co wiem, to dyrektor dawniej walczył. Zbroja już za ciężka?
7: Może nie tyle zbroja za ciężka, co powiedzmy, że kolana już nie te.
11: Czyli rzeczywiście tak 35 plus to już taka rycerska emerytura?
7: No nie, w żadnym razie. 45 plus to już taka pomału emerytura.
11: Oprócz tego, że mamy pełnokontaktowe walki rycerskie, no to mamy też oprawę. Jest rękodzieło, ale można też dobrze zjeść. Dobrze się wam współpracuje z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich.
7: Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te koła gospodyń wiejskich obecnie w ogóle w całej Polsce to są już i potężne instytucje z własnym sprzętem, z własnymi możliwościami cateringowymi. To nie jak kiedyś, że wyśmiewano się z kół gospodyń wiejskich. W tej chwili koła gospodyń wiejskich w Polsce to jest potęga. My z nimi współpracujemy i bardzo sobie tę współpracę cenimy. Tu nasze koła gospodyń wiejskich z naszej gminy Grunwald to naprawdę Liga Światowa.
11: No to teraz jeszcze o sezonie, bo ten co prawda jest pełen po rozbudowie, tak jak na początku wspomniałem, ale jakby dyrektor ocenił tegoroczne lato na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem? Turystów było sporo, czy narzekamy na to, że pogoda była zła? A mówi się, że jak leje, to jedziemy do muzeum.
7: Oczywiście, natomiast tutaj trzeba sobie powiedzieć kilka słów prawdy, bo to bywa często przemilczane. Tak naprawdę ten sezon na Warmii i Mazurach w turystyce w ogóle jest bardzo słaby i to nie tylko, znaczy u nas nie jest źle, natomiast to dotyczy całego regionu i w ogóle całej Polski. No przede wszystkim tutaj kłania nam się zamknięcie ciśniny Ormus i to, co mamy w tej chwili na pylonach przy stacjach benzynowych, to proszę sobie wyobrazić, że zatankowanie autokaru, zapłacona wycieczka szkolna i nagle na lekcji pani wychowawczyni mówi, że trzeba do wycieczki dopłacić 200 czy 300 zł. Niestety takie są warunki i część osób po prostu rezygnuje. To jest bardzo słaby sezon w turystyce na Warmii i Mazurach.
11: Dyrektor Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur, zamknął symbolicznie wrota zamku w Olsztynie. Liczy dyrektor, że podczas tej rewitalizacji w Olsztynie Grunwald jeszcze zyska?
7: Oczywiście każda nasza instytucja kultury, w tym mam na myśli tutaj przede wszystkim muzea, nie konkuruje ze sobą. My się nawzajem uzupełniamy. Ja życzę panu dyrektorowi Piotrowi Żuchowskiemu, żeby ta inwestycja zakończyła się w terminie, w tej kwocie, która jest nominalnie wpisana. Bardzo mu kibicuję, ale pan dyrektor Piotr Żuchowski ma tak ogromne doświadczenie w muzealnictwie, że wierzę, że tę inwestycję przeprowadzi wzorowo.
11: To tak jeszcze trochę do historii, bo jak pan rozbudowywał tę placówkę muzealną, to zapewne noce nieprzespane, no wszyscy wiemy jak było. Zakończyło się wszystko to szczęśliwie. Newralgiczny moment właśnie dla Muzeum Warmii i Mazur. Wy jesteście odrębną placówką, ale może pan potwierdzić, że taka inwestycje jak rozbudowa, rewitalizacja, to są nieprzespane noce.
7: To są nie tylko nieprzespane noce, ale to jest tak naprawdę, z własnego doświadczenia wiem, kilka lat piekła. Dosłownie. Ale tak jak mówię, bardzo kibicuję dyrektorowi Żuchowskiemu. Trzymamy wszyscy kciuki za Muzeum Warmii i Mazur i akurat w przypadku Muzeum Warmii i Mazur i dyrektora Piotra Żuchowskiego jestem spokojny, że ta inwestycja dobiegnie do szczęśliwego końca.
11: To co jeszcze w kalendarzu tegorocznym pod Grunwaldem? Pracujecie już nad tym przyszłorocznym?
7: Pracujemy już nad przyszłorocznym, ale nie zapominajmy o tym, że tak jak pan redaktor powiedział, to muzeum jest czynne cały rok. My się nie zamykamy, my ciągle pracujemy. Najbliższą naszą taką, może nie tyle imprezą, co wystawą, którą planujemy, to jest 8 października razem z ambasadą litewską w Warszawie i razem z Archiwum Państwowym w Warszawie na zaproszenie pana ambasadora otwieramy wystawę dwujęzyczną polsko-litewską o takim wybitnym naukowcu, który nazywał się Ludwik Reza i był w XVII-XVIII wieku profesorem Albertyny. 8 października, godzina 12, ambasada litewska w Warszawie.
11: Idziemy kibicować legendzie północy.
7: No idziemy, hurra!
12: 10 sekund do końca.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
13: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
16: Po tej porze większymi ulicami miasta powinniśmy przejechać bez większych problemów, nie licząc oczywiście skrzyżowań w mieście, m.in. Olsztyńskich z Drwęcką oraz wiaduktu do Ronda Weteranów. Sporego ruchu możemy spodziewać się także wokół przejazdów kolejowych.
17: Po wczorajszej rozgrzewce dzisiaj to wy już jesteście mistrzami w dobrym zaczynaniu. Startujemy z wtorkiem w takim razie, to już 22 dzień września. Działajcie, bo my podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, cześć, hej, w pół do siódmej.

Baby Rexha i Fatless in Neural Legend w Meloradio. To ja mam taką propozycję, żebyście zrobili teraz coś, od czego od razu polepszy wam się nastrój. To jest proste. Dzwonicie do Meloradia i zgarniacie torbę Melo. Właśnie teraz, tak od ręki, na już. 321-321-777, a ja dokładam jeszcze 3 poranne szoty i czekam na was, kto dodzwoni się teraz. 321-321-777, to jest świetny pomysł, żeby dodzwonić się tak wcześnie rano do Meloradia. Próbujcie, Melotorba czeka, przyda się wam na pewno na jesień. W sam raz taki prezent można sobie zrobić z samego rana. Dzwoncie, 321-321-777, za 21-7.

0: Offenbach w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana. To lubimy. Czy wy lubicie swoją pracę? Bo Dagmara to chyba lubi. Cześć, Dagmara.
1: Cześć, witam. Tak, ja swoją pracę bardzo lubię.
0: A co ty robisz w tej pracy, że ty tak to lubisz, co?
1: Kontroluję pewne rzeczy. Sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak być powinno.
0: Słuchaj, też bym lubił taki fach. No, ale jesteś taka, wiesz, ostra, że czepiasz się wszystkiego? Powiedz, przyznaj się, tak, Marano?
1: Czasami tak.
0: Ale trafiliśmy dzisiaj. O, no dobra, to słuchaj, trochę jestem zestresowany, bo jak tutaj chcesz mnie skontrolować tak na ostro, to wiesz, ja muszę tutaj też bardzo dokładnie cię przepytać na początek. To ja ciebie skontroluję, odwrócimy trochę rolę, dobra?
1: Dobra, nie ma sprawy.
0: O, nawet chyba jej się podoba, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Dagmara, poddaj się kontroli i trzy szybkie pytania do ciebie. Makaron czy ryż?
1: Makaron.
0: Płaszcz czy kurtka?
1: Kurtka.
0: A wolałabyś piżamy z superbohaterami czy z księżniczkami?
1: Z superbohaterami.
0: Pięknie. Słuchaj, takich pytań to się nie spodziewałaś i chyba nigdy w pracy nie usłyszałaś. Nikt ci nie zadał czegoś takiego, co nie?
1: Zdecydowanie nie.
0: A widziałaś? To się nazywa mega przeżycie po takiej kontroli. Miło było, prawda?
1: Myślę, że dzięki temu ci, co będą skontrolowani, mają dużą szansę, że wiele im się upiecze.
2: Trzy szoty w Melo.
0: To ja wam to załatwiłem. Jakbyście dzisiaj Dagmarę spotkali na swojej drodze, co to by chciała was skontrolować, to ona na pewno się tam uśmiechnie i wiecie, będzie miło. Dagmara, dla ciebie melotorba. Pakujemy, wysyłamy. Dzięki. Fajnego dnia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bouncy Man i Joe Clear Underneath the Blue. Gramy tak pod ten wtorek, tak żeby się dzień wam od samego rana odpowiednio dobrze układał. I szybko zbliżamy się do siódmej, za 7 minut.
1: A już o siódmej zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel. Mamy dla was też newsy, no i oczywiście najnowszą prognozę pogody. Posłuchajcie w Meloradiu już za chwilę.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
13: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Pogoda.
1: Poranek zapowiada się na słoneczny i bez opadów, choć synoptycy straszą nas deszczem, więc na wszelki wypadek weźcie parasole z domu. Po południu spodziewane są już opady. Jest zimno, w tym momencie na termometrach zobaczymy około 8 stopni, ale po południu temperatura podskoczy maksymalnie do 17, więc będzie to spora różnica, którą na pewno odczujemy.
2: Jest już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Rozmowy USA na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce przełożone to na prośbę strony amerykańskiej. Trwa ustalanie nowego terminu. 13-latek zginął na hulajnodze. Wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w bok autobusu. Do wypadku doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim, mówi Kamil Smoliński z policji.
4: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
3: Dziecko miało na głowie wymagany przepisami kask. Ponad 50 skarg trafiło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych po wycieku danych z portalu MyDoktor. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Myszy podsłuchują ptaki, by ocenić, czy w okolicy jest bezpiecznie. Tak wynika z badań polskich naukowców. Gryzonie zachowują się inaczej w zależności od tego, jakiego ptaka słyszą.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To teraz ja mam dla was do posłuchania taką muzę, po której od razu będziecie się zachowywać tak, jak tego potrzebujecie, czyli z odpowiednią mocą i energią. Waltek Darłak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już 7.

0: I Samba. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak jest u nas codziennie rano. Dzisiaj to wszystko dzieje się we wtorek. Jest 11 minut po godzinie 7. No właśnie, a propos takiego zadziania się, to czasami jeszcze się nic nie stało, ale już wiecie, że będzie się działo, bo ktoś wpadł na jakiś dziwny pomysł, nie?
1: No,
0: właśnie. I dzisiaj chcieliśmy was zapytać, uwaga, to jest temat na głosówki, po jakich słowach poznać, wiecie, od razu wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Po jakich słowach wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Co przychodzi wam do głowy? No to czekamy na głosówki od was. Zbierasz się, coś chyba masz na myśli.
2: Tak, w twoim przypadku wystarczy, że po prostu zadasz pytanie.
0: Okej, to na przykład może być coś takiego. Ja nie dam rady? Albo patera. Czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Meloradio.pl, tam nagrywacie, wbijajcie. Fajny merch oczywiście za najlepsze głosówki. Mamy dla was.

0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, fajny ten wtorek, chociaż dwie dwójki na razie w tak zwanej ocenie, ale dwie dwójki dają czwórkę, więc może to być całkiem naprawdę niezły początek całkiem fajnego dnia. Po jakich słowach poznać? I od razu jest wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Słuchajcie, już dostaliśmy chyba 20 głosówek, oczywiście... jakich głosówek? No, podtrzymaj mi, to wiadomo,
1: to, coś, to, tak?
0: No. to następne, teraz inne, słuchajcie, teraz inne, dajcie znaka, koniecznie czekamy na was, czekamy na głosówki, wiemy, że wy jesteście w tym najlepsi, także dajcie radę. A pewien Chińczyk, to jest najlepszy w swoim nowym zajęciu, wpadł na pomysł oryginalnego biznesu, słuchajcie, no. Otworzył salon, w którym, nie uwierzycie, co robi, drapie ludzi po plecach za pieniądze.
1: O, jakie przyjemne uczucia aż normalnie poczułem na plecach.
0: No, pomysł wpadł po obejrzeniu krótkiego filmiku w necie, na którym żona robiła to mężowi. Pod filmikiem było dużo komentarzy ludzi, którzy pisali, że to fajny relaks. No to facet postanowił wypełnić lukę w branży i zrobić z tego dobry biznes. Zaczął w maju i zanim zaczniecie się śmiać, to wam powiem, że już teraz zarabia ponad 15 tysięcy dolarów miesięcznie. I mówi, no, że zamierza otworzyć kolejnych 100 takich salonów. I co? To się nazywa, no, mieć fach w rękach.
1: Tam, rozumiem, będzie do tego drapania kogoś zatrudniał, a nie, że w 100 będzie tylko on.
0: Nie pytaj, ale chyba ma wolne miejsce.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu. Niesie nas fajnie ten numer, podkręcamy tempo i cały czas czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Dobra, sporo waszych propozycji, na przykład taka: e, nagrywajcie mnie! Albo tylko nie mówmy nic dziewczynom, nie? Albo na TikToku tak robili i działało. Jest jeszcze jedno, które mi się bardzo podoba. Teoretycznie powinno się udać. Czekamy na wasze propozycje, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki, po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł.
1: Patera.
0: No.
2: Ej, ciekawe, czy to zwierzę je ludzi.
3: Mocne.
0: Dobra, uwaga.
4: Ja nie dam rady? Ja?
0: No, no. Dacie radę, na pewnie. Pewno. No, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch też czeka.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Sigalaj, Paloma Fight i Lullaby w Meloradio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, warto to sobie przypominać, no żeby ktoś się czasem nie pomylił i nie pomyślał, że jest poniedziałek. No bo wtedy mielibyście, no o jeden dzień za dużo, a tak? Wiecie, że jest tego trochę mniej. Za to bardzo dużo waszych propozycji, tekstówek i głosówek, po jakich słowach poznać, że ktoś ma naprawdę głupi pomysł. Uwaga, takie propozycje były. Myślisz, że kamera nas widzi? Jakby co, uciekamy w tamtą stronę. Albo po co ci fachowiec, podtrzymaj te kable, nie przepłacaj. Albo a co się może wydarzyć. Albo
1: ej, widziałem taki filmik w internecie.
2: Spokojnie, mam plan.
3: Myślę, jasne, że nie powinienem tego robić, ale co mi tam.
0: Okej.
4: A co jeśli?
0: Dobra.
5: Czekaj, nie, pa, teraz, ma, o.
0: Aha.
6: Bej, mordo, idziemy coś szpącić.
0: Dobre. Jeszcze tutaj, o.
7: Najwyżej dostaniemy nagrodę Darwina.
0: O, jasne. I jeszcze ty, po jakich słowach? Od razu wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł.
8: Czy zostaniesz moją żoną?
9: O, tak.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne

0: ten kawałek do reklamy.
1: Wy róbcie też, co powinniście robić, my też tak robimy, newsy będą za chwilę.
2: A w nich o tym, że wyścigi Formuły 1 trochę się zmienią.
1: Za 8 minut 8 będzie już.
3: A już o 8 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max gotowi i Faith. Mamy też prognozę pogody. Sprawdźcie, ile dzisiaj będzie na termometrach.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania.
22: Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
24: Muzyka i głos.

0: Rocío Mazure. Traffic.
1: Nieco dłużej możemy postać na zbiegu ulic 11 listopada i Słowackiego. Ciasno także wokół Ronda Weteranów oraz na niektórych odcinkach ulicy Czarnieckiego, szczególnie przy skrzyżowaniach. Tymczasem warunki drogowe mogą być dzisiaj zmienne, zapowiadane są opady deszczu. Dziś lepiej ubrać się na cebulkę, bo mamy teraz zaledwie 8 stopni na termometrach, a po południu temperatura podskoczy do 17, więc będzie to spora różnica. Pogoda jak na razie nam dopisuje, ale synoptycy zapowiadają opady deszczu, a po południu nawet burze, więc lepiej się przygotować. Biometr raczej niekorzystny, a ciśnienie mamy umiarkowane.
2: Jest już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Karol Nawrocki odpiera zarzuty w sprawie płacenia za spotkania z nim. Prywatna fundacja oferowała płatne pakiety. Miały gwarantować spotkanie z prezydentem. Jak mówi Karol Nawrocki, tylko on sam ustala swój kalendarz i sam decyduje, z kim rozmawia.
4: Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista.
3: Jak zapewnił, nikt za rozmowę z prezydentem płacić nie musi. Polskie wojsko wieczorem znów poderwało samoloty. Był też alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. To po kolejnych uderzeniach Rosji na terenie Ukrainy. Tragiczny finał walki o leżak na plaży w Grecji. 82-latek zmarł w wyniku bójki z 76-latkiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu Aten. Od przyszłego sezonu wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Dystans zmniejszy się z 305 do 290 km.
2: A jeżeli wy dzisiaj ścigacie się z czasem, to chcę powiedzieć, że jak na razie, to jesteście tam, gdzie być powinniście o tej porze, czyli razem z Melo. Jest już ósma. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, inni gadają, a my już gramy.

0: Gabry Ponte, Sean Paul, Born to Love Ya w Melo Radio. Już 11 minut po godzinie 8. To idealna pora, żeby zgarnąć merch od Melo. Tylko najpierw trzeba do nas się dodzwonić pod numer
1: 321-321-777.
0: Ale ci poszło. Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. Zabawa Ostatnie Słowo. Ruszamy już za chwilę i czekamy na dwie osoby. To jest właśnie ten moment, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo Radia pod 321-321-777. Do zgarnięcia mamy dla was oryginalne, fajne, do kupienia nigdzie, ale do zdobycia u nas skiety Melo Radia. No i do tego jeszcze Melo Torba. Też coś, co na pewno wam się przyda w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby będą miały szansę się wykazać już za chwilę. Zabawę zaczynamy, ale czekamy na was najpierw. 321-321-777.

0: Martin Garrix, Bella. Ostatnie słowo. 17 minut po godzinie 8. Mamy, jest z nami Alex. Cześć Alex, siema.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. I jest Patryk też. Hej Patryk.
1: Witam, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie panowie, zasada tutaj jest taka, że ja podaję za chwilę pewną kategorię, pewne pytanko się pojawi, a wy musicie na nie odpowiedzieć i kto udzieli więcej odpowiedzi, okej, ten wygrywa skiety. Kto mniej, ten zgarnia melotorbę. Także każdy jest wygrany, zobaczymy komu uda się bardziej. Co ważne? Ważne jest to, że najpierw swoją odpowiedź, swoją propozycję mówi Alex, zaraz później Patryk, potem znowu Alex, potem znowu Patryk, okej? Czy to jest zrozumiałe?
1: Okay, okay.
0: Dobra. Słuchajcie się wzajemnie uważnie. Ja wam nie będę przerywał. Chyba, że będziecie naciągać czas, to wtedy będę przyspieszał odpowiednio. Na wszystko mamy 20 sekund. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Zaczyna Alex, a kategoria dzisiaj i pytanie do was to uwaga, co takiego można zjeść na śniadanie? Co można zjeść na śniadanie? Kto poda więcej propozycji, wygrywa. Startuje czas. Alex, słuchamy. Alex?
1: Jajko. Tosty.
0: Alex! Ej, ej, ej, ej, ej, ej! Patryk?
1: Jajecznica.
0: Panowie! Czy wy w ogóle jedliście śniadanie?
1: Dzisiaj jeszcze nie, ale...
0: O, słychać,
2: no,
0: to było.
2: No, tak słabo, no.
0: Jeden jajko. Zaczął się długo zastanawiać, drugi podrzucił tosta, potem znowu nic, nic, nic. Jeszcze do tego jajecznica. Powiem wam, że tak, no, wiecie, no, tak mało różnorodnie z tym śniadaniem to u was wygląda dzisiaj, no. Patryk, 2 punkty, tost i jajecznica, chociaż to trochę tak naciągnięte, ale niech będzie. Alex zostaje z jajkiem i z melotorbą oczywiście. Melotorbę, Alex, ci wysyłamy do Patryka z Kiety. Słuchajcie, jedno mi obiecajcie. Panowie.
1: Słuchamy, no, słuchamy.
0: Weźcie wy, zjedźcie jakieś śniadanie i do tego mocna kawa.
2: Koniecznie. No,
0: przyda się wam. Cześć.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting i Armin van Buren i Sasha w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest fajna okazja. Ta okazja to taka, że równo 100 dni zostało nam do końca tego roku. Także jakbyście chcieli sobie przyjąć jakieś takie postanowienie jeszcze staroroczne na przykład, co? Że musicie coś zrobić do końca roku. To macie równo 100 dni. Do w pół do dziewiątej już tylko chwila, 3 minuty, a za moment Sigma w Melo.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Po reklamie.

Rihanna, where have you been? W Melo Radio podkręcamy tempo od samego rana. Słuchajcie, remontują pałac Buckingham. Podczas prac pod podłogą znaleźli tam m.in. kupony na zakłady sportowe, stare buty i gazety jeszcze z XIX wieku. No i sporo pochowanych przedmiotów, które należały do dawnych pracowników. Koniec remontu już niedługo, bo na wiosnę. Wtedy pałac będzie bardziej dostępny także dla turystów. Król mieszka w ogóle gdzie indziej, ale cały czas w pałacu organizowane są królewskie przyjęcia i imprezy. I król to wie, jak się bawić. Może zrobić dobre melo, pohałasować, a bałagan zrzucić na tych od remontu.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Two Colors, Pray Madonna i takimi numerami przedłużamy lato. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na naszej stronie meloradio.pl. Newsy już za chwilę.
1: A w nich o tym, że do tej pory było wiadomo, że diamenty mogą mieć pory, ale nikt ich dotąd nie stworzył.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. Cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Sponsorzy tytularni klubu Energa Grupa Orlen, Animex Foods, właściciel marki Morliny, a także miasto Ostróda, gmina Ostróda oraz województwo warmińsko-mazurskie zapraszają na pierwsze Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Turniej odbędzie się w Ostródzie w dniach od 25 września do 27 września 2026 roku w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Kościuszki 22A.
21: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
22: Lidl, to się opłaca.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: O reklamie. Trafik.
22: Miejscami ciasno jest na Mickiewicza oraz 11 listopada. Na Olsztyńskiej przy skrzyżowaniach także możemy nieco dłużej postać. Uważajmy także przy Grunwaldzkiej oraz Czarnieckiego i Jagiełły. A warunki drogowe mogą być zmienne. Synoptycy straszą nas deszczem, więc lepiej się przygotować i zabrać parasol wychodząc z domu. Lepiej też cieple się ubrać, bo na termometrach tylko 9 stopni. Temperatura będzie powoli rosnąć i po południu pokaże nawet 17 stopni. Będzie to temperatura maksymalna na dzisiaj, także bez szaleństw. Ciśnienie mamy umiarkowane i raczej stabilne, ale mała kawa jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
23: Już prawie 9:00. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
24: Donald Trump chce, żeby Ukraina przestała niszczyć rosyjskie rafinerie. Ukraina odpowiada, że ataki mogą ustać, ale najpierw Rosja musi przestać niszczyć ukraińskie elektrownie. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Sąd przesłuchał trzech biegłych, potwierdzili, że to kierujący BMW uderzył w kije, mówi prokurator Izabela Knapik.
25: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu. Ten materiał zgromadzony jest bezsporny.
24: Zdaniem biegłych BMW pędziło ponad 300 km na godzinę. Na Lubelszczyźnie dziś i jutro będą ćwiczenia z udziałem syren. Zostały zapowiedziane w powiatach janowskim i chrubieszowskim. Alarmy będzie słychać między 10 a 12. Porowate diamenty są realne. Wytworzyli je w ramach eksperymentu naukowcy ze Szwecji. Do tej pory takie diamenty występowały jedynie w teorii.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
23: W teorii to wiadomo jak zacząć dzień, ale my razem z wami uskuteczniamy to w praktyce, codziennie od rana. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemano, jest 9:00.

0: Return it, turn me on w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dziś mamy wtorek, jest 22 dzień września, 13 minut po godzinie 9. I dzisiaj też, uwaga, Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Mamy też Światowy Dzień Bez Samochodu. Ważne okazje. Ale dzisiaj jest też, uwaga, bo może nie wiecie, Dzień Ćwiczenia przed Lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: O proszę, fajnie.
0: I co? Świętowaliście już dzisiaj? Bo jak nie, to może właśnie teraz, tak jak wiecie, w pracy jesteście, to tak cyk na chwilę do łazienki i poćwiczcie, co? A jak narzekacie, że chłodno wam, to za chwilę mam takie info, od którego zrobi się wam trochę goręcej.

0: Dimitri Vegas, Mellow, Thank You Not So Bad. Tak podkręcamy tempo, jest już 18 minut po godzinie 9. No i dzieje się tak, że jak jest jesień i wrzesień, to ludzie na co narzekają? Na to, co zawsze, czyli na pogodę.
1: No zimno jest, no.
0: No zimno jest, no. Już nawet słyszałem dzisiaj od szefa, że jakoś tak zimno jest, słuchajcie. To teraz uwaga, bo może się zrobić gorąco. Jest takie miejsce na świecie, w którym różnica temperatur w ciągu roku to nawet 100 stopni.
1: Wow.
0: Chodzi o miejsce na Syberii, to takie miasto Imiakon i tam zimą potrafi być minus 60 stopni. Aha. A latem termometry pokazują nawet plus 30. I wyobraźcie sobie teraz, że macie tylko jedną szafę, do której musicie upchnąć ciuchy na okazję pod tytułem minus 60 i na plus 30 stopni. A tak w ogóle to w Polsce taką magiczną temperaturą to jest 15 na termometrach, bo we wrześniu, jak się nagle robi 15, to wszyscy kurtki zakładamy, a w marcu przy tej temperaturze będziecie ściągać.

0: Josh Baker in My Place w Melo Radio. Prawie w pół do dziesiątej i to jest podobno taka pora, kiedy najczęściej można ludzi w pracy zobaczyć z kubkiem kawy w ręku albo na biurku. Tak jest u was też? Podobnie? Podkręcamy tempo w Melo Radio. Kenji Żyrak już za chwilę. Także Axwell pojawi się u nas już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseya.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu Umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.

0: Never Going Home Tonight. David Guetta i Alesso w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was kasę do zgarnięcia. 200 mogą być wasze. Liczymy tylko, że macie jakiś fajny, oryginalny pomysł, na co pójdą te pieniądze. Można wejść na meloradio.pl i napisać o waszym pomyśle. O czym pisałaś, Kasia?
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ, jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Tak cieszyła się Kasia z kasy, a wy jak się będziecie cieszyć? No, pomyślcie sobie, co byście chcieli załatwić dzięki tej kasie. Szybka kasa, 200 zł, 200 wy do zgarnięcia mogą być wasze. Jeszcze dziś do wydania będą od razu. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak ja lubię ten numer, Amen, Easy Bizu, All of My Love, prosto z 30 Meloradia. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i takie gorące numery. Mnóstwo moich adi przygotowanych na dzisiaj. Szczególny dzień. Cześć, cześć, hej.
1: No siemanko, mam tego wszystkiego faktycznie dużo i dobrze, że o tym wspominasz, bo nie mam zamiaru się ograniczać. Ja wam obiecuję, że będzie potężnie.
0: Będzie. I teraz razem ze mną. Ostatni.
2: Ostatni
0: dzień lata dzisiaj.
1: Naprawdę?
2: Serio? No.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie bardzo mocno. Tobi Romeo, od tego zaczynamy.
0: Dobrze, wykorzystajcie ten dzień, bo jutro będę budzić was już w pierwszy dzień jesieni.
1: Ty, bez kitu i dzień od razu krótszy, nie?
2: Ale zimno jest już dzisiaj, więc...
1: Faktycznie, faktycznie. Chociaż to ja wczoraj przyszedłem w krótkich spodenkach. No zdarza
0: się.
1: Gorąco
0: się trzymajcie. Pa!

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Meloradio Mazury.
1: Sporo ruch o tej porze panuje wokół Ronda Weteranów, a dalej na ulicy Drwęckiej. Na Czarnieckiego miejscami także możemy chwilkę postać, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Jagiełły. Odcinek Mickiewicza do Olsztyńskiej, także nieco wolniejszego ruchu możemy się tam spodziewać. Mamy sporo słońca, ale chmur na niebie także nie brakuje i zdaniem synoptyków może też popadać deszcz. Po południu spodziewane są także burze. Zobaczymy, czy ta prognoza się sprawdzi. Jest chłodno, na termometrach 12 stopni i temperatura będzie powoli rosnąć, aż pokaże nam maksymalnie 17 stopni po południu. Biometr mamy niekorzystny, ale ciśnienie jest za to stabilne.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Ewa Cecuda. Parking na placu Tysiąclecia w Ostródzie zostanie otwarty w październiku. To najbardziej prawdopodobna data. Teren od kwietnia jest rewitalizowany. Jeszcze w tym tygodniu do Ostródy dojadą drzewa, które zostaną posadzone na parkingu. W mazurskich lasach można teraz doświadczyć jednego z najbardziej niezwykłych zjawisk w przyrodzie. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczny, donośny krzyk samców, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Przy spokojnej, chłodnej pogodzie ich głosy niosą się naprawdę bardzo daleko. Rykowisko to przede wszystkim czas rywalizacji samców o względy łań. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów.
1: Rykowisko potrwa do początku października. Z kilkoma wyróżnieniami wróciły z dożynek wojewódzkich w Olsztynku nasze reprezentacje. Gmina Morąg zdobyła pierwsze miejsce za stoisko dożynkowe za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich Skalnika. Drugim miejscem może poszczycić się gmina Ostróda za starania gospodyń z Pietrzwałtu. Wieniec Zwynek w gminie Łukta zdobył trzecie miejsce w konkursie wieńców.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny na wypadek braków paliw, zwłaszcza lotniczego. Urzędnicy z Brukseli chcą na forum ONZ omawiać problemy związane z tranzytem ropy. Główne stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, solidarne z CNN, nie będą relacjonować działań Donalda Trumpa. To po tym, jak prezydent USA pozbawił CNN dostępu do Białego Domu. Polscy siatkarze odliczają ostatnie godziny do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w Sofii z reprezentacją Niemiec. Łatwo nie będzie, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
5: Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli.
4: Dzisiejszy mecz z Niemcami rozpocznie się o 18:00, a dziś także dzień bez samochodu. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. W wielu miastach w Polsce podróże transportem publicznym są bezpłatne.
3: Ale sprawdźcie jeszcze w razie czego, żeby potem kanar was nie zgarnął.
4: No właśnie.
3: Siemanko, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No to mam nadzieję, że wiecie i o tym pamiętacie. No i będzie muzycznie przepięknie. Toby Romeo, Fly High. I jeszcze w tej godzinie Neptunika i What If. Siemano.

Neptunika i What If w Meloradio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Na to już chyba dla mnie trochę tłumacz. Czytam właśnie, że branża gamingowa ma nowy pomysł dla konsolowców, który nie bardzo wiem, jak się przyjmie. Chodzi o pada dokładnie o to, by ten był w stanie realizować płatności za gry i dodatki. Łączność działa to tak trochę jakby bezprzewodowo, wiecie, przez NFC, czyli dokładnie tak jak w naszych smartfonach. Nie wiem, jak się na to zapatrujecie, ale moim zdaniem to jest bez kitu naprawdę opcja już hardkorowa. Nawet dla mnie za dużo, no. Ale może to dlatego, że ostatnio się starzeje. A więcej takich info jeszcze usłyszycie w Meloradio, bo tutaj mówimy o wszystkim tym, czym żyją sociale. Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like.

0: Modelki, Włodarski, każdy twój ruch w Meloradio, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 10:00, my cały czas będziemy serwować wam takie wakacyjne numery i nie tylko, bo będzie jeszcze między innymi coś, co no po prostu zadba o to, żebyście poczuli moc i elektronikę. Eli Aukes, Lavinia Reasons to na pewno, Criss Cross Amsterdam to trochę wspomnień też będzie.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia.

0: Teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: a kochać warto umieć. Smolasty doda, nie żałuję w Meloradio. 18 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Ważne info, ladies and gentlemen. 200, a nawet pół tysiąca złotych. No nie oszukujmy się, taka kasa, nie? Taka szybka kasa to jest przyjemność, którą możecie zrobić, co chcecie. Mariusz, to przyznaj się, co byś zrobił, bratko? No powiedz.
1: Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, wow, żeby ta klimatyzacja działała.
0: Znaczy, ja powiem tak, ja się na tym nie znam kompletnie, ale wiesz co, fajnie, że się udało, że mogłeś sobie zrobić moduł klimatyzatora. Ja wam proponuję moduł wygrania szybkiej kasy. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i zgarniacie siano. Także let's go, do dzieła.

0: Nie słyszałem tego, nie wiem ile lat, nie będę się bardziej postarzał. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Meloradiu, podkręcamy tempo. Marcin Sikora też podkręca tempo, to jest człowiek pełen energii i ma newsy.
1: Tak, a w nich między innymi o tym, że zakaz promocji reklamy alkoholu, natomiast to tempo jednak odkręca niż podkręca.
0: Okej, czyli generalnie hashtag pilne.
2: A już o 11 zagramy.
0: No czekajcie, zaraz zobaczę, bo już naprawiłem. Lumix, self-aware oczywiście. Znaczy powiem tak, ja uważam, że człowiek powinien mieć jeszcze jedną rękę i wtedy wszystko by ogarniał.
1: No pewnie. A czy dalej byłby człowiekiem?
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
4: Bo nie warto stać w miejscu.
5: Bo liczy się dobra energia.
4: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
6: Biedronka. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
9: O reklamie.

0: pogoda.
1: Siedemnaście stopni. Tyle zobaczymy dziś maksymalnie na termometrach, ale temperatura może być odczuwalna jako niższa. Wszystko przez wiatr i dużą wilgotność powietrza. Dodatkowo po południu możemy spodziewać się opadów deszczu. Cieplej się więc ubierzmy. Nocą także może padać. Warunki biometeo mamy przez to zmienne, więc ciepła kawa może nieco poprawić nam humor.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Ewa Cecuda. Jest areszt dla 51-latka, który nagrywał kobiety w restauracyjnej toalecie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
2: Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany.
1: Urządzenie nagrywające odkryła kelnerka. Sprawa jest rozwojowa, bo mężczyzna nagrywał również w innych restauracjach. Grozi mu do 5 lat więzienia. Budynek po szkole muzycznej ma trafić na sprzedaż. Dom przy placu Tysiąclecia jest w fatalnym stanie technicznym, ma spękane ściany. Według nieoficjalnych informacji miasto nie będzie inwestować w remont. Całość ma zostać sprzedana ze względu na atrakcyjne położenie działki. Dużo działo się na boisku w trakcie derbów powiatu ostródzkiego w Idzbarku. GKS Grunwald wygrał aż 6-5 z Górą Idzbark.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zakaz promocji i reklamy alkoholu jeszcze nie teraz. PSL na ostatniej prostej powiedział nie. Projekt wypadł z planu tuż przed głosowaniem. Joanna Wicha z Lewicy nie kryje potężnego rozczarowania.
5: Była zgoda, nikt na drugim czytaniu ustawy nie zgłosił sprzeciwu.
4: Jednym z zarzutów do ustawy ma być to, że jest rzekomo niedopracowana. Stany Zjednoczone chcą handlować z Białorusią, mają pracować nad potężną umową na temat zakupu potażu, tak twierdzi Donald Trump. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach, to we Włoszech. Znaleźli je karabinierzy w jednym z mieszkań koło Neapolu. Miało być skarbcem jednego z mafijnych klanów. Rośnie handel mumiami w internecie. Jest on groźny nie tylko dla historycznych obiektów, ale też dla zdrowia kupujących. Mogą na tych mumiach występować zarodniki pleśni.
3: Widziałem ostatnio papier na promocji.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Czyli jak był papier na promocji, to te mumie w razie czego da się zategować, nie?
3: No to się w ogóle da zategować. Generalnie wszystko się da zategować, tylko trzeba do pomajstra zadzwonić. Lumix, Self-Aware. Adrian Nowak z tej strony, siemanko, podkręcamy tempo. Będzie więcej takich, obiecuję.

Offenbach i For the Floor w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11 podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę w pracy. No ja to nawet do lustra dzisiaj, wiecie co, nie podejdę, bo moja karta wejściowa nagle przestała działać, więc ja chyba nie będę ryzykował, ale wy możecie, a w razie czego, jeżeli też się cykacie, no to macie szybką kasę. I o niej też jeszcze będę mówił w tej godzinie, także bądźcie blisko, ale najpierw David Guetta, Neo Akon i Play Hard.

0: Lost Frequencies, Mary Frost i Paraiso w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Muszę powiedzieć, że Lost mnie totalnie zaskoczył tym numerem, by nie powiedzieć, że też zakręcił, bo jest genialny. Ale nie jest to utwór, który zazwyczaj pojawia się w jego konwencji. Fajnie, że wychodzi poza schemat, fajnie, że się nie boi. A w tej godzinie też będzie fajny eksperyment muzyczny. We Know Speak Americano, Yolanda Be Cool, dawno tego nie słyszeliście i przy okazji tego We Know Speak Americano i dorobić kawę. Jak chcecie, to też wam ogarnę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ekspert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Ekspert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Po reklamie.

0: Yolanda Be Cool. We Now Speak Americano w Meloradiu. No i weźcie mi powiedzcie, kto wam takiego sztosa zagra, no? No wiadomo, że Melo. 18 minut do godziny 12, powiem więcej. Melo też ma taką fajną, bym powiedział, pasywną umiejętność. Niektórzy mówią, że to karta pułapka. Nie, ja uważam, że to karta przywilej w postaci szybkiej kasy. 200, nawet pół tysiąca złotych na co tylko chcecie. Madzia?
1: Wydałabym na super relaksujący masaż, żeby zredukować skutki mojego szefa, który mnie strasznie ostatnio denerwuje. Na ASAP-ie, wszystko na wczoraj. Zamiast kawkę spokojnie się napić, to jakieś raporty muszę mu przygotowywać.
0: Nie, no to jest w ogóle skandal. Znaczy powiem tak, na waszego szefa nie mam wpływu, ale jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, to zapraszam na meloradio.pl. No, a tutaj gramy też naprawdę mocno i trochę po polsku.

0: To jedna z najładniejszych nutek, jakie powstały w tym roku. Swedish House Mafia, Luckily, Happiness is so sad w Meloradiu, 10 minut do godziny 12. Mam ich więcej, jakby coś. Mam też Marcina Sikorę, siemano.
1: No siema, ja też mam więcej.
0: Czego masz więcej?
1: Nagrody Nobla mam więcej.
0: O, a dowiemy się za co, czy to jest właśnie magia zapowiedzi?
1: Magia zapowiedzi, że będzie jej więcej.
0: Dobra, okej.
2: A już o 12 zagramy.
0: Przepraszam, żart mi przyszedł do głowy, ale lepiej, że go nie powiedziałem. Fire, Shimza, Kasango, to wszystko będzie oczywiście punktualnie o godzinie 12, kiedy jeszcze inni będą gadać i mogę wam obiecać, że nie tylko więcej Nobli, ale też więcej takich sztosów będzie, na serio.

0: Popołudnie ma nam upłynąć pod znakiem pogody w kratkę. Możemy spodziewać się opadów deszczu, ale ma temu towarzyszyć dosyć słoneczna aura. Taka jest prognoza synoptyków, zobaczymy, czy się sprawdzi. Na termometrach najwyżej 17 stopni, ale i tak będzie chłodno. Wieczorem temperatura spadnie do 10. W nocy może padać i deszczowy może być także jutrzejszy poranek.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Prokuratura umorzyła sprawę kradzieży rzeźby Adolfa Wilta z parku w Dylewie. Rzeźbę skradziono 25 lat temu i do tej pory nie udało się ustalić losów dzieła wybitnego włoskiego artysty. Nie wiadomo też, kto ją ukradł. Dzieło znaleziono wiosną na posesji pod Warszawą. Jej właściciele twierdzą, że dom kupili razem z rzeźbą. 60 wykroczeń w jeden dzień to wynik pracy ostródzkiej policji na drogach powiatu w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. Wlepiono 54 mandaty. Wrzesień w Ostródzie to czas niezwykłego leśnego spektaklu, tak zwanego rykowiska. Jeśli chcemy podziwiać okres godowy jeleni, róbmy to w bezpieczny sposób, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
0: Jeśli spacerujemy z psem, trzymaj go na smyczy.
3: Minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała mężczyznę, który przygotowywał zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. 17-letni Paweł G. został aresztowany na 3 miesiące. Dron około kilometra od amerykańskiej bazy w Radzikowie. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że obiekt był obserwowany 15 września, nie stanowił jednak zagrożenia. Coraz mniej mikrokawalerek na rynku nieruchomości. To lokale, które często mają kilkanaście metrów kwadratowych, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
5: Zasób nie może być obecnie swobodnie powiększany poprzez budowę nowych lokali mieszkalnych poniżej 25 metrów kwadratowych.
4: Lokale poniżej 25 metrów kwadratowych powierzchni mają status usługowych. Nagroda Nobla będzie warta o milion więcej. Wyniesie teraz 12 milionów koron szwedzkich. Zdecydowała o tym Fundacja Noblowska.
3: Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo my tutaj podkręcamy tempo. No a kiedy inni gadają, to my już gramy. Za chwilę zrobi się trochę podróżniczo, bo mam dla was fajną ciekawostkę. A to Shimza i Fire Fire w Meloradiu. W tej godzinie jeszcze modelki i lubię cię jak lato.

0: Silva Bumpa on tonight w Meloradio, 14 minut po godzinie 12. Teraz się zrobi trochę podróżniczo.
1: Razem z nami jest Robert i to Robert Grzywa. Witam serdecznie szanownego podróżnika.
2: Cześć, cześć.
1: Po pierwsze chciałem cię zapytać, jak często ludzie mówią, że masz świetne nazwisko?
2: Kilka razy do roku.
1: No i to jest fajne, to jest takie yearly w takim razie. Dobra, bardzo się cieszę. A tak serio całkowicie, słyszałem, że byłeś przed momentem w Kirgistanie. Ja, ponieważ z geografii miałem dwójkę, gdzie to w ogóle jest?
2: Kirgistan, Azja Centralna, już graniczy samo państwo z Chinami. Można tam właśnie fajnie pobuszować wzdłuż granicy chińskiej.
1: I to była taka wyprawa bardziej turystyczna, coś było do załatwienia, czy to jest w ogóle miejsce, gdzie każdy powinien się wybrać? Prosimy o rekomendację.
2: Tym razem to nie był wyjazd pracy, tylko wyjazd prywatny. Kraj, który naprawdę trzeba zobaczyć, bo jest to trzeci najwyżej położony kraj na świecie. Góry są rewelacyjne, przepiękne, jest dalej dziko, autentycznie i można zobaczyć przepiękną przyrodę, która cały czas jeszcze tam jest niezdeptana przez człowieka. Jest tylko, nie wiem, 5-6 miejsc, które faktycznie są już teraz zagospodarowane turystycznie, przez to, że teraz właśnie we wrześniu były Mistrzostwa Świata Nomadów, które się tam odbywały. W ogóle na którym Polka zdobyła drugie miejsce w jeździe konnej, strzelając z łuku jednocześnie.
0: No, także wiecie, generalnie pamiętajcie o tym, że dziewczyny zawsze miały lepszy multitasking niż faceci, ale tak czy siak wielkie gratulacje. A wy gdzie chcielibyście się wybrać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Chętnie zagram wasze głosówki na antenie już za chwilę.

0: Thomas Gray i Heaven. Tak podkręcamy tempo, 25 minut po 12. Gdzie chcielibyście się wybrać? WhatsApp Meloradia, Łukasz.
1: Siema Adi, siema Meloradia. A propos wyjazdów, zdecydowanie polecam na przykład styczeń na takie fajne wypady. My w tym roku myślimy o Wietnamie, bo chciałem sprawdzić, czy tam też mówią kuciak na otro, jak i sosu.
0: Ja myślę, że tak, bo przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kurczak na ostro łączy, a nie dzieli. I to jest w nim najważniejsze i najlepsze tym samym. Co prawda skutki później mogą być faktycznie dosyć intrygujące. W tej godzinie jeszcze Two Colors i Loveful, a ja cały czas czekam na odpowiedzi na pytanie, gdzie chcielibyście się wybrać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
22: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 Kasza 2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
24: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na Ciebie.
25: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
24: Spotkajmy się w Biedrze.

Gabi, czyli Bryska i Lato. Pocałuj mnie, 19 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeszcze raz szybko przypomnę o tym, co w zasadzie myślę, że wszystkie tygryski cieszą najbardziej, czyli kasa. Nie oszukujmy się, kasa może szczęścia nie daje, ale można zamienić to w trochę przyjemności. Szybka kasa, czyli 200, a nawet 500 zł na byle zachciankę, jaką tylko chcecie. Nie wiem, może chcecie sobie dołożyć do biletu lotniczego, może kupić sobie jakąś nową grę, albo po prostu trochę zaszaleć. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy.

0: Do tej legendy to nie wiem jak wy, ale ja mogę wracać bez przerwy. Avicii, The Nights w Meloradio, 8 minut do godziny 13 i razem ze mną Ula Harciarek.
1: Siemanko.
0: Gadaliśmy trochę o pozytywach i właśnie Ula, muszę ci powiedzieć, że ty jesteś jednym z tych pozytywów.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Oj, dziękuję ci bardzo, ty też.
0: Dzięki, to bardzo miłe. A co w newsach?
1: A w newsach o tym, no, że idzie zima.
0: No to jakby na pozytywach skończyliśmy, nie?
2: A już od 13 zagramy.
0: Justy, Turn the Lights Off w Meloradio, tak wam gramy. No i ten numer punktualnie o 13. Także już możecie robić głośniej, bo będzie takich więcej. Tu Melo.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.
16: Dokładnie minuta do 13 to czas na newsy Meloradia, a Maję dla nas Ula Harciarek.
17: Idzie zima, w Tatrach cały czas pada śnieg, na szlakach są trudne warunki, a temperatura odczuwalna spadła do minus 8 stopni. Gorący sportowo zapowiada się ten wieczór. Nasi siatkarze zagrają o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem Niemcy, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
18: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2.
17: Czyli wygrał z Bułgarią mecz o 18. AI ma być pod kontrolą, chcą tego Norwegia i Finlandia i domagają się, by ONZ utworzyła międzynarodową instytucję wyznaczającą standardy dla sztucznej inteligencji. Kylian Mbappe nie może doczekać się złotej piłki. Piłkarz dał do zrozumienia, że na tę nagrodę po prostu zasłużył.
16: W sensie facet tam idzie? No. i po prostu on wie, że ją zgarnie, tak?
17: Tak.
16: To się nazywa mieć pewność siebie. Nice.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Będzie jakaś pokora, nie wiem, chociażby udawał cokolwiek, pewnie nie będzie. 13 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie You Stay, Turn the Lights Off, no i ja obietnic dotrzymuję. Do 14 jesteśmy razem.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: of Warcraft, czyli grze bardzo starej tak naprawdę, która doczekała się czegoś no, spektakularnego wbrew pozorom, czyli ktoś tu się próbuje trochę ratować.
1: Tak, na myśli... stwierdzili, że za daleko zabrnęli i trzeba zacząć od nowa.
0: Trzeba zacząć od nowa i mowa o dokładnie... Nie, to nie jest dodatek.
1: To jest Classic Plus.
0: To jest Classic Plus i nazywa się to Forever i ty już miałeś okazję zagrać. Jak
1: tak,
0: się
1: tam żeby nie było, zapłaciłem, wykaszlałem 270 zł za dostęp do bety.
0: Naprawdę?
1: Ale bawię się fajnie, dobrze się bawię.
0: No to...
1: nie żałuję.
0: Znaczy, jest on naprawdę, to aż tyle kosztuje?
1: No.
0: Faruko i Pepas już teraz Melo Radio.

0: Gnarly, Major League, DJ Z i Wasted w Melo Radio, ależ to buja, jak to jest rytmicznie dobre. No już nie mówiąc o tym, że po prostu ta nutka wręcz przegenialnie siada i dosłownie zostaje w myślach na bardzo, bardzo długo, bo brzmi super. Ale jeżeli potrzebujecie więcej takich, to na spokojnie jestem przygotowany. The Logical Song i Scooter to już od wielu lat buja.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
20: Jaki sekret?
21: No, ten twój patent na zakupy.
20: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
20: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
20: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
24: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
25: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
26: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
25: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
26: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
25: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
27: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
28: GWM. Go with more.
29: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
30: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5.

Pamiętamy Sunrise Festival. Scooter, The Logical Song w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, mamy 17 minut do 14. No i gramy. Słuchajcie, tak przy okazji widzę tutaj, że sporo się zmienia w kontekście ruchu drogowego. Dobra, sporo to może za dużo powiedziane, ale gdzieś tam wyczytałem w sieci, że będą nowe znaki, między innymi pokazujące na autostradzie i na drodze ekspresowej, ile faktycznie powinniśmy jechać. I tak sobie myślę, że to nawet nie jest głupie, bo bądź co bądź, niby wszyscy wiemy, że dobra to jest ekspresówka, dobra to jest to, dobra to jest tamto. I z drugiej strony to naprawdę jest okej, że w końcu będziemy mogli mieć pewność, ile trzeba jechać, bo część z was wiem, że jeździ na nawigacji, niby one pokazują, ale kto wie, czy one czasem się nie pomylą.

0: wszystkie ogórki tańczą, tak? Josh Moim Baker.
1: Ogórek, kiełbasa. Zielony ma garniturek.
0: Kiełbasa i żurek.
2: Kapkę i sandały.
0: Ale ładnie. Josh Baker, My Place, na ficie z Igą Dudziok i Mikołajem Kujawińskim. Siemano.
2: Cześć.
0: Co wy macie na pasmo dzisiaj przygotowane? Pokażcie.
2: Ale w ogóle nie interesuje.
0: Ale pokaż
2: się.
0: Mi. Pokaż.
1: Co pokaż? Pokaż, to robił tokarz, a to robiła fabryka i tego się nie dotyka.
0: Slay!
3: A już o 14 zagramy!
1: Eli Oaks, Lavinia, Reasons.
0: Mam ziomka, co robi na tokarce w sumie.
1: Ale w fabryce, czy tak prywatnie?
0: Prywatnie.
1: A, no to można dotykać.
0: Lepiej nie.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mega.

0: na siłkę, do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
7: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca,
11: szkoła,
12: korki.
11: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
11: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
12: Podkręcamy tempo.
11: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy Ci kawę.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: 3 miesiące aresztu dla 17-latka, który miał szykować zamach na szkołę i meczet. To kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
2: Nastolatek nie przyznał się do winy. Mężczyzna próbował dostać się bez biletu na lot z Wrocławia do Palermo. Sforsował ogrodzenie na lotnisku i wmieszał się w tłum. Został zatrzymany na pokładzie. Ukazała się książka brata księżnej Diany. Jest pełna zarzutów wobec jej byłego męża, króla Karola. Zbliża się koniec lata, od jutra astronomiczna jesień, no i potrwa do 21 grudnia.

0: Big Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu. Jeżeli pomyśleliście, że wasz dzień jest słaby, to proszę wysłuchać mojej historii.
2: No, jest ona dosyć mocna dzisiaj, to prawda.
1: Bardzo mało spałam i zjadłam zgniłego ogórka.
2: Nie popijaj mlekiem, to najważniejsze.
1: Więc jeżeli nagle zniknę w trakcie programu...
2: Co może się stać,
1: ja wiem,
2: jak zjadłem zgniły ogórek?
1: No myślę, że łazienka, prawda?
2: Zatrucie pokarmowe.
1: Iga Mikołaj, siemanko Reasons, tak wchodzimy w godzinę 14.

0: 11 po 14, czas na tureckie fake newsy w Meloradiu. Słuchajcie, przeglądam sobie internet, tak robię, i cały czas wyskakują mi różne newsy z Turcji, które są chyba nieprawdziwe.
1: Tak, turecki X ogłosił teraz, że Selena Gomez przeprowadziła wczesnym rankiem transmisję na żywo na Instagramie i drżąc oraz płacząc wyznała fanom, że jej małżeństwo oficjalnie dobiegło końca, bo Benny Blanco miał się z jakąś taką blondyną gdzieś tam spotkać na łódce.
0: Że
1: znaczy na jachcie w sensie.
0: Zdradził po prostu.
1: Że ją zdradził, no. Nie wiemy, czy to prawda, nie mówimy po turecku, natomiast patrząc na to, jak brudne ma nogi, to być może ma też coś za uszami.
0: Czyli w Turcji ich małżeństwo dobiegło końca.
1: Tak, ale tylko tam.

0: I jakoś tak milej ten tydzień płynie. Girls in Love, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A teraz temat związku influencerki Fausti.
1: O, robi się poważnie.
0: Robi się poważnie, bo po prostu współczuję tej dziewczynie takiego chłopaka.
1: No właśnie, to było na jakimś streamie tak, chyba, tak? Kiedy Fausti sobie jadła czekotupkę czy coś takiego. No i wszedł nie i powiedział, o, co ty tam jesz, będziesz gruba, kalorie.
0: Nie możesz zjeść kolacji, jak zjadłaś to.
1: No tak, i był nawet taki statement ze strony Fausti, która musi teraz mieć trochę czasu i przestrzeni dla siebie, żeby się zastanowić na poważnie, czy to ma sens w ogóle, czy może nie ma sensu. Ale mi się wydaje, że nie ma sensu, ponieważ to, co usłyszałem ze słów tego kolesia, to jest takie, no to jest takie typowe, posłuchajcie sami.
2: Weź, bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Ładny.
0: No jesteś toksik, chłopie.
1: Tak. Nie, ja tylko żartowałem, nie? Zaraz będą, nie znam się na żartach. Co ty, na żartach się nie znasz? Głupia jesteś jaka.
0: Faust, jak nas słuchasz, zostaw go. Tego kwiatu jest pół światu, jak to moja babcia mówi.
1: Tak jest.
0: Dive into the ocean w Meloradiu.

0: Neptunika. What if w Meloradiu? Czy ty, Mikołaj, lubisz płacić kartą?
1: Lubię płacić kartą. Właściwie to w sumie tylko kartą płacę.
0: A musisz uważać.
1: Tak, dowiedzieliśmy się, że najbezpieczniejszy PIN to 0000.
0: I powiemy wam dlaczego jeszcze w tej godzinie.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Muzyka i głos.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. O reklamie.

0: BFF w Meloradiu. 1612 franków szwajcarskich to jakieś 7461
1: zł. Wow, nic dziwnego, że tak z tymi kredytami szaleli. Ale mówimy o tym dlatego, gdyż tyle właśnie pewna seniorka zapłaciła za rogalika orzechowego w piekarni.
0: Ten rogalik tyle wcale nie kosztował.
1: Tak, po prostu jej się pomyliło i wpisała swój PIN w miejsce na tip. Ale może jest tyle warte? Trzeba tam kogoś wysłać. Książulo na przykład.
0: Muala? Nie, właśnie nie byłoby muala. Antymuala.
1: Nie, za drogie. Co to? 7000 za rogala?

0: Two Colors i nowość na naszej antenie. Mikołaj, myślę, że powinniśmy pojechać na wakacje, tak po Europie sobie pojeździć trochę.
1: Jasne, bo paliwo jest takie tanie jak barszcz.
0: Ale poczekaj, w Europie chyba jest całkiem nieźle, czy nie? Czy nie wiadomo?
2: Czy nie wiadomo? No właśnie, powiem o tym w newsach, jak to jest z tymi cenami paliw.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Alan Walker, Ava Max, Fate.
0: Będzie o paliwie, ten numer punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18:00.
4: Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.

0: 15,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury.
2: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harczarek on the mic. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie wykluczył przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju.
4: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
3: Na przejściu w Dorohusku pojawiły się miejsca schronienia dla 650 osób. Kolejne zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto to były policjant. Według nieoficjalnych informacji pracował w pionie cyberprzestępczości. Ceny paliw w Europie rekordowo wysokie. Według Eurostatu w sierpniu wzrosły o ponad 20% rok do roku. Niezłą kasę przyniosła aukcja przedmiotów osobistych francuskiej legendy kina Brigitte Bardot. Kapelusze, meble czy domy poszły w sumie za prawie 1 000 000 euro.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: I mamy 15, słuchacie Freak Fightu, Iga Mikołaj, siemanko, zapraszamy Was na wycieczkę do Konina.
2: Tak, bo okazuje się, że fagata już nie będzie największym problemem, jaki pod Koninem będą mieli.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Kości Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdę.
0: Jak mój koci smakosz?
2: Stówki dwie na start.
3: Wodce Media Expert. Taniej masz.
4: Procent dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Melo Radio Mazury.
1: Śmiało.
2: Wiele innych promocji. Oferta do 23 września.
3: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen.
8: Na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, na przykład.
10: Tronie Goku w stawie Gudzie. Łapcie za aparaty i do dzieła. Teraz makramowe ABC dla pasjonatów rękodzieła w ekologicznym duchu. Już jutro w Starej Remizie w Bartągu będziecie mogli stworzyć własnoręcznie kwietnik. To nie tylko przydatne zajęcie, ale i głęboki relaks, bo zaplatanie węzłów działa uspokajająco i medytacyjnie. Możecie się o tym przekonać jutro, tylko wcześniej się zapiszcie.
11: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
12: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Policyjni łowcy głów zatrzymali poszukiwanego za wyłudzenia pieniędzy od seniorów. 29-latek koordynował działania całej grupy, która działała metodą na legendę. Zima jest już w Tatrach i panują tam bardzo trudne warunki. Wstrzymajmy się z wychodzeniem w góry, radzi Edward Pichota z Topru.
14: Śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to...

0: Tyszyn.
1: Melo Radio Mazury.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Kiza i Bledka to połączenie idealne. Tak jak, nie wiem, ja i Mikołaj. Tak jak słońce i plaża.
1: Tak jak impreza i mixtape Meloradia. O!
0: Pięknie powiedziałeś. My na YouTube'a wrzucamy wam właśnie takie mixtape'y, żebyście mogli sobie posłuchać muzyki jeszcze więcej, jeszcze mocniej, podkręcać tempo 24/7.
1: Tak, tam same bangery, które znacie z naszej anteny. Wjechał nowy mixtape wrzesień 2026, niecałą godzinę temu. O, już komentarz jest.
0: Aha.
1: Pierwszy, please. Codziennie słucham Melo Radia, proszę komentarz i pozdrowienie w Melo. Pozdrawiamy użytkownika Storni Podłoga 022.
0: I my nie jesteśmy jak Julia Żugaj, u nas są pozdrowienia, myszeczko.
1: Pozdrawiamy wszystkich.

0: Tiesto, on my way, jak ty ładnie jęknąłeś.
1: Przynajmniej w studiu, a nie gdzie indziej.
0: Bo teraz poruszymy temat dosyć w zasadzie śmiertelnie poważny.
1: Tak, ale też taki...
0: komiczny.
1: No bo zawsze to jest, wiecie, taki yin i yang, nie?
0: Coś
1: zawsze
0: takiego.
1: W dramacie znajduje się odrobina komedii, w komedii odrobina dramatu. I w Chinach... starszej pani się zmarło, 70-letniej.
0: Dychaj,
1: rodzina
0: tak.
1: Zgodnie z lokalnym obyczajem trzymała seniorkę w takiej schłodzonej trumnie, żeby cała rodzina z całych Chin mogła się zjechać, pożegnać. No i tak po ponad 24 godzinach
0: tak. Synowa
1: usłyszała jęki.
0: Ale takie jęki...
1: takie, wypuśćcie mnie.
0: Jak zombie trochę.
1: Trochę tak. No i się okazało, że pani żyje. Ale tylko na chwilę.
0: Bo umarła znowu? Podwójna śmierć?
1: To no tak jak w filmie Oszukać przeznaczenie, że nie da się go oszukać tak naprawdę. Ale pytanie pozostaje, czy w tym przypadku jakby organizuje się drugi, osobny pogrzeb, czy,
0: no
1: czy może lepiej zostać przy tym pierwszym?
0: No już był, no co będziesz wydawać kasy podwójnie, i tak nie żyje, co za różnica.

0: O. I ja znalazłem fantastyczny artykuł. Inteligentne kobiety mają te cechy, nie chodzi tylko o IQ. To co, sprawdzimy, czy masz cechy inteligentnej kobiety?
1: Dobrze, w tej godzinie sprawdzimy, czy Iga Dudziuk jest inteligentna.
0: Jej!

0: Dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawach. Bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki.
6: Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Test na inteligencję kobiety. To teraz zrobimy. To Mikołaja pomysł.
1: Ale sama będziesz sobie oceniać, czy te cechy do ciebie pasują, czy nie. Jest 8 cech, którymi wyróżniają się inteligentne kobiety według internetu. I cecha pierwsza to słuchanie z prawdziwą uwagą, nie po to, żeby odpowiedzieć, a żeby zrozumieć drugą osobę.
0: Myślę, że jestem bardzo dobrym słuchaczem.
1: Myślę, że tak. Intuicja jako klucz do podejmowania decyzji. Ufasz swojej intuicji?
0: Nie.
1: Odwaga, by przyznać się do niewiedzy.
0: A, na luzie.
1: Gotowość do zmiany zdania.
0: Też na luzie.
1: Umiejętność upraszczania. Oj, to nie. Staranny dobór otoczenia. To chyba tak.
0: Tak, myślę, że
1: myślenie strategiczne.
0: Jak najbardziej. Tak.
1: Oj, nie interesują ich plotki. No i koniec.
0: No i nie zdałam.

0: ten numer wybrzmi u nas punktualnie o godzinie.
1: ...ją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2.

0: nasz złoty środek na pogodną jesień. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
14: Biedronka.
16: O reklamie.
17: Meloradio Mazury.
18: Domu kultury.
19: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
20: Ula Harciarek on the mic.
21: Policja wyjaśnia sprawę ataku 11-latka na rok młodszą koleżankę. Do napaści doszło w jednej ze szkół w miejscowości Ptaki na Podlasiu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Diagności samochodowi zatrzymani za przyjmowanie łapówek. To sprawa z Morąga Warmińsko-Mazurskiem. Wpadł też wręczający łapówkę. Czeka nas pogodowy przełom. Pod koniec tygodnia ma pojawić się więcej słońca, no i zrobi się cieplej. A to dopiero początek, bo w kolejnych dniach nawet 24 stopnie. Wakacje Polacy stawiali na zagraniczne wyjazdy, najczęściej do Turcji, mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
22: Turcy z uśmiechem nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości.
21: Zdecydowana większość Polaków wybierała wyjazdy all inclusive.
20: Rozumiem, że chodzi o operację, tam przeszczep włosów i...
21: Mówisz, tak?
19: Białe ząbki. No.
20: Dobry stosunek jakości do ceny.

0: końcu, nie?
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu. Iga Mikołaj, dzień dobry raz jeszcze. Mamy do was pytanie w związku z końcem lata.
2: No właśnie, wakacje niestety już za nami, ale jeszcze dzisiaj można coś zrobić.

0: Ride w Meloradiu. W Warszawie trochę pada deszcz, mamy nadzieję, że w innych częściach Polski jest słońce, a skoro dzisiaj ostatni dzień lata, to chcemy się dowiedzieć, co można zrobić w ostatni dzień lata właśnie na literkę P.
1: Można pójść na spacer w promieniach słońca.
0: Można się poopalać właśnie w tych promieniach słońca.
1: Można ponarzekać, że idzie jesień, a potem będzie zima i potem wiosna i tak w koło Macieju.
0: WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Co można zrobić w ostatni dzień lata na literę P? Czekamy na wasze głosówki.

0: bo skoro tak jesieniarsko się zrobiło, zmierzch te sprawy.
1: Jezu, no dobra. Można pozbierać kolorowe liście, to propozycja od Misi. Można pić dużo herbaty, napisał Andrzej, to jest też tak prozdrowotnie.
0: Albo płakać, że będzie brzydko. Hania, nie lękaj się, będzie pięknie.
1: Tak, pięknie jak Edward błyszczący na słońcu. Nie oglądałaś Zmierzchu, widzisz, nie, ty nie oglądałaś, a ja oglądałem wszystkie filmy. Team Edward, jak coś.
0: Co można robić? Nie mam żadnego ale.
1: Co można robić w ostatni dzień lata na literę P, Messenger, przepraszam, WhatsApp, Meloradia.

0: Paraiso, Lost Frequencies i Marie Froese. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i sprawdzamy, co można robić w ostatni dzień lata na literkę P.
1: Tak jest.
0: Mateusz?
2: Można pójść pobiegać po Parku Poznańskim. Pozdrawiam.
1: Nie byłem nigdy. Wyślemy Jeremiego. On z naszej ekipy biega najlepiej.
0: A jeżeli chcecie się podzielić z nami tym, co można robić w ostatni dzień lata na literę P, to czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, donośnik na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Na siłkę do Extreme.
10: Na latę do Sis.
11: Po Wichajster do Refixa.
12: Po kardigan do Sinseja.
13: Po noże do Aldi.
14: Po ręczniki do Stelli.
15: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
16: I narożnik do salonu umebluje.
17: Nieważne po co.
16: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
18: Zapraszamy.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
23: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
24: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
25: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
26: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
27: Codziennie niskie ceny.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

0: Kagan w Meloradio, jak pięknie się zrobiło. Sprawdzamy, co można zrobić w ostatni dzień lata na literę P. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Jest dużo propozycji.
0: Bardzo. Konrad na początek.
2: Poleżeć i się wykurować, bo jestem zaziębiony.
1: Uj, męskie przeziębienie to nie są żarty.
0: Pewnie ma, wiesz, 36,9 i wymyśl.
1: Umiera już.
0: Łukasz?
3: Można podgrzać grzaniec. Tak, tak, to już ta pora.
1: Taki z herbaty, z korzeniami, spoko, spoko.
0: Z imbirem.
4: W ostatni dzień lata można oczywiście pomarzyć o następnym lecie.
0: Pięknie powiedziane. I Roman na dokładkę.
5: Można pić piwo i pomarzyć, co będzie się robić za rok latem.
1: To ja chyba wybieram opcję Romana.

0: Jest to mój ulubiony numer, Liwka, poza tobą nic w Meloradiu. Jest też Oluś mój ulubiony, hej!
1: Twój ulubiony? O. A masz jakiegoś innego?
0: A nie, że się nie...
2: Spoko,
0: nie no, Mikołaj, ty jesteś fajnie. Moim ulubionym.
1: Brzmisz, jakbyś pracowała z kimś w duecie, no.
0: Z Mikołajem ty jesteś drugi ulubiony.
1: A, jestem drugi, tak?
2: Widzisz, drugi, no.
1: Drugi, tak?
2: Wszyscy na drugim miejscu.
1: Dobrze,
0: no,
1: Iga, dobrze.
0: Znaczy, w sensie, ja wychodzę.
3: A już o 18 zagramy
1: Lumix Self-Aware, powiem to zdenerwowany.
0: Mikołaj, ja ciebie kocham najbardziej.
1: Oluś już drugi zaprasza.
2: Już za późno.
0: Oluś drugi zaprasza.
1: Jest mi strasznie smutno. Pocieszcie mnie po 18.

Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. So let me dry. Najlepsze melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ponad 500 milionów złotych stracili Polacy na fałszywych reklamach wygenerowanych przez AI. To wyniki 5-tygodniowego monitorowania sieci przez NASK. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Tam diesel kosztuje ponad 2,90 eurocentów. Dlatego Finowie chcą bojkotować stacje benzynowe. Robert Lewandowski jeszcze nie wie, kiedy zakończy grę w reprezentacji Polski. Kapitan Biało-Czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie.
2: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat.
1: Najbliższy mecz Biało-Czerwonych w piątek z Bośnią i Hercegowiną, a już za chwilę mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Biało-Czerwoni grają o półfinał Mistrzostw Europy. Oczywiście mocno trzymamy kciuki.
0: No i oczywiście wygrają, nie ma innego
1: wyjścia.
0: Oczywiście.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: No to mamy już punktualnie 18 na zegarach. Ten wtorek na plus czy na minus? Jak to u was wygląda? Dawajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wszystkie wasze wtorkowe historie, no i na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja idę w Melo. Wy też chodźcie. David Guetta i Sia Titanium. To za moment. Lumix i Self-Aware. Tak sobie rozpoczynamy. Tu Pychu, siemano.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Josh Baker i Poppy Bascomb to My Place. To jest Melo Radio, tak się tempo podkręca. 18:18 na zegarach. A teraz nie tylko tempo, podkręcę wasz budżet także.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: No to skoro o tym budżecie mówimy, no to dzwonię do osoby, która zgłosiła się na meloradio.pl do naszej zabawy. No i jedną z tych osób jest Michał, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów i niech nie zmarnuje tej okazji. Bo ona się często nie zdarza, że Melo dzwoni z kasą.
2: Tak, słucham.
0: No i udało się już po pierwszym. Siemano, tu pychu Meloradio.
2: Cześć, witaj Michał.
0: No, cześć Michał, słuchaj, zgłaszałeś się na naszej stronie meloradio.pl. No i powiedz, na co byś potrzebował 200 zł?
2: No, jako że zbliża się koniec września, a na koniec września mam imieniny i zawsze robiłem sobie z tej okazji prezent, grę piłkarską na konsolę.
0: A, ty taką najpopularniejszą, co się piłkę kopie i się gra drużynami.
2: Dokładnie.
0: No to
2: dokładnie,
0: słuchaj,
2: tak,
0: ja ci muszę mały teścik zrobić, te FC Barcelona czy Real Madrid?
2: Nie trafiłeś ani jedno, ani drugie. Najlepsza liga świata, Premier League.
0: A, jej wysokość, jak rozumiem.
2: No oczywiście,
0: no i komu tak najmocniej kibicujesz? Za kogo trzymasz kciuki?
2: No moje serduszko jest niebieskie. I jest
0: Londynie. Okej, wszyscy już wiemy. Wszyscy już wiemy, o co chodzi. Stary, słuchaj, no to ja nie mogę zrobić inaczej. Ja też uwielbiam sobie weekendziki spędzać właśnie z tą gierą. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce. Pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Super, dzięki bardzo.
0: Oj, coś tak czuję, że jeżeli ktoś z was chciał się z Michałem na weekend umówić, to najbliższy miesiąc odpada.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: No właśnie, take it slow, nie spieszcie się. Już jest 18.29, już nie musicie, już szef nie patrzy. Dacie radę ze wszystkim dojechać do końca tego wieczora. Nieważne, czy ten wtorek był dobry, czy nie. A trzymam kciuki, że jest jak najlepszy, tylko się da. Czekam na wasze głosówki. Czy wasz wtorek na plus, czy na minus i dlaczego? Wysyłajcie je na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Young Leosia i Jonathan w Melo. No co aniołów, 16 minut do 19, a ja was zapytałem, jak ten wtorek, zaliczacie go na plus czy na minus i dlaczego? Dajcie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no to słucham.
1: Zdecydowanie wtorek na nie, ponieważ dostałam moją drugą jedynkę w życiu.
0: No średnia sytuacja, ale spokojnie, pamiętaj, uczeń bez jedynki to nie uczeń.

0: Alan Walker, Ava Max, to Fate. Słuchacie Meloradio, takie sztosy wam gramy, no i po 19 będzie ich jeszcze więcej, mogę to obiecać. No i też obiecuję, że zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Do zgadnięcia będą skiety Meloradia. Kto chce po nie sięgnąć, no to trzeba zostać z Meloradiem. Fajnie będzie.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeated będzie. Martin Garrix, Ed Sheeran. Ten numer zagramy punktualnie o 19, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No to mamy punktualnie 19. W tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale wcześniej zagramy dużo naprawdę wielkich sztosów. Kaigo, Max Magnum i Take Me Back. To będzie Daruti Sandstorm także, a zaczyna Martin Garrix z Edem Sheeranem. Tu Pychu, siemano.

Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 19. No i to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś myślę o czynności. I słuchajcie, ta czynność potrafi zmęczyć, ale też potem można pochwalić się, jak się ją zrobi, na social mediach. I bardzo często ludzie lubią to robić. Oto czekam na wasze telefony już za moment. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, za chwilę wam się przyda. Melora.

ale ten gość dał w tym roku show na Tomorrowland. Calvin Harris i My Way. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 19.18 na zegarach. No to ja mam do was standardowe pytanie. Jak co wieczór? O czym myśli? No i jak co wieczór proszę, żebyście dzwonili pod 321-321-777 no i spróbowali rozwikłać to, co dzieje się w mojej głowie, o czym ja dzisiaj myślę. Już możecie to robić. Na dziś, słuchajcie...

0: rozumiem, myślę, że i ciebie, i mnie łączy jedna rzecz. Jesteśmy mistrzami w dynamicznym biegu między na przykład łóżkiem a lodówką. Co ty na to?
1: Dokładnie, tylko krótkie odcinki.
2: O czym myśli Pychu?

0: Dawnego Radio Mazury.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: kawałek do reklamy.
1: Pogonimy tydzień, weekend przywitamy. Bardzo mi się podoba właśnie to w tym numerze. Pogwarzymy Sokół, Clear Mind i Enklawa. To jest Meloradio, 27 minut na zegarach po 19. No a ja patrzę na to, co dzieje się w siatkówce. I brawo, brawo, brawo panowie. Seria błędów Niemców. No i Polacy meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. 3-0 pokonaliśmy właśnie drużynę reprezentacji Niemiec. Wielkie brawa. I co tam sąsiedzi u was?
2: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
21: Szkoły pełne talentów!
20: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: O reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

0: król, no wiele tutaj można o nim powiedzieć. Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 15 minut do 20, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Dajcie mi znać, czy wasz wtorek na plus, czy na minus. Co się dzisiaj u was wydarzyło, czym chcielibyście się pochwalić? Dajcie mi znać głosówkami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, tak jak zrobił to Łukasz.
1: Cześć Olek, witamy Melo Radio.
0: Siema.
1: Wtorek na plus. Siatkarze nasi, widzę, z Niemcami też na plus. Idę zaraz na randeczkę, zaproszony do kina, to też na plus. Tak, życzę wszystkim super, super, super wieczoru.
0: Łukasz, ty żyjesz najlepszym z możliwych żyć. Jak dorosnę, chcę być jak ty.

0: Marlon Hofstadt i I Like. Tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio, 20 już za moment wybije, a po niej pogadamy sobie między innymi o tym, co dzieje się w uniwersum Książula, ale też pogramy fajnie. I to nawet bardzo.
1: A już o 20 zagramy
0: Eben i Hearts. Taki będzie można sobie porobić za kółkiem kierownicy już punktualnie o 20, bo zagramy ten numer wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Ceny.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: idę w melo.
1: No to mamy punktualnie 20 na zegarach. Humorki u was dobre? Dajcie znać, co robicie. Czy wasz wtorek na plus, czy na minus? WhatsApp Melo Radio, tam czekam na głosówki. Odnośnik na meloradio.pl. A my gramy. Iben i Hearts. To na sam początek Florida i David Guetta. Oni już za moment. Tu Pychu, siemano.

Melo. To Fly High, tak podkręcamy tempo. 16 minut po 20 na zegarach, a czas rozpocząć klubowy sezon. Słuchajcie, za oknami już coraz zimniej, więc plenerki czas zamienić na kluby, a do tego zaprasza warszawskie niebo. Już w ten weekend dwie naprawdę mega mocne imprezy. Heizbeast, Tyszka czy Karo, oni między innymi za dekami będą naprawdę mega mocne hiciory. Idziemy do nieba, to już naprawdę kultowa impreza, skoro my idziemy w Melo, no to ja mam dla was trzy podwójne wlotki na właśnie to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsApp Melo Radia i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać.

Kocham ten motyw, on mi się nigdy nie znudzi. Tovlo i Today 4, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, 20:27 aktualnie na zegarach. Kolejna afera u książula. Słuchajcie, pojechał tym razem do Zielonej Góry, tam się wybrał. No i poszedł do jednej z knajp. Najpierw obsługa trochę nie dowiozła, no po prostu niemili byli. No a potem zapłacił od cholery pieniędzy i nie chcieli mu dać nawet za to paragonu. No muala, jak się domyślacie, ta knajpa nie dostała. Zdziwienie ogromne. No ostatnim razem tak się zaskoczyłem, jak się dowiedziałem, nie wiem, że wtorek nie jest tak fajny jak piątek.

0: ale się zrobił klimacik. Teraz można było sobie zobaczyć na drugą połówkę, która obok na miejscu pasażera siedzi. Trochę się do niej uśmiechnąć, a może jak się stoi na czerwonym świetle, to dać buziaczkę. To model i jest to. To Another Love w Meloradio. Tak podkręcamy tempa, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: O i tutaj takiego radosnego, w sumie nie radosnego, romantycznego klimaciku już nie będzie, ale będzie naprawdę petarda, jeżeli chodzi o energię tego kawałka. No bo pan Timmy Trumpka wraca, czyli Timmy Trumpet wydaje 23 października swój najnowszy krążek Revelations, się on będzie nazywał, a to jedna z jego zapowiedzi. Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex to Chase the Feeling. Yeah.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: You Don't Know Me to Jess Jones i Ray, która pojawi się w przyszłym roku w Polsce. Zagra na Openerze. To już 3 lipca się wydarzy.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: A trochę szybciej, bo za moment Kungs. I Teofilus London, Galaxy. Od tego właśnie numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to punktualnie o pełnej. Bo kiedy inni jeszcze gadają, to ja już gram.
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Idę w Melo.
4: Wiecie, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata, jutro zaczyna się kalendarzowa i astronomiczna jesień. No to dajcie mi znać, jakie jest wasze najlepsze wspomnienie tego lata. Czekam na głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Jakie jest wasze najlepsze wspomnienie tego lata? Czekam na głosówki, no i gram naprawdę jeszcze bardzo letnio, więc możemy wycisnąć te ostatnie chwile lata, które przed nami. Arash i Temptation to za moment, Kungs i Galaxy, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

21.13 na zegarach Thomas Gray i Heaven. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja cały czas pytam o wasze najlepsze wspomnienie tego lata. No bo ono już dziś ma swój ostatni dzień. Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia głosówką, jakie jest najlepsze wspomnienie tych ostatnich 3 miesięcy, jakie mieliście w to lato. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No ja od siebie dam to, że moim jednym, chyba najlepszym wspomnieniem, to jest oczywiście Tomorrowland, na którym między innymi Thomas Gray zagrał, ale też masa innych artystów. Jeżeli wy też chcielibyście sobie tak wrócić wspomnieniami do tego, co działo się w Belgii, to wbijajcie na nasze sociale, i też pamiętajcie, że co sobotę punktualnie o 20 rusza Dobre Melo, a na sam początek właśnie o 20 The Best of Tomorrowland, czyli najlepsze sety prosto z Belgii.

0: tego luzu, mam nadzieję, wy też macie dużo. Ja mam dużo nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i czas na gościa, który już w muzie elektronicznej siedzi ponad 4 lata. Od 2022 roku się nią zajmuje. Produkcją, graniem. No a główne jego style, które chce nam przekazać, to house i techno. Tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Mopi, tak się on nazywa. To gość z Holandii, a jak wiadomo, tam gdzie Holandia, tam musi być wesoło. Tak jest też w tym numerze. Just a little bit more. Tak się nazywa jego najnowszy kawałek, a brzmi on tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ale to jest genialne. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting w Mela. A my, moi drodzy, mamy to Patec. Kuba Patecki, jeden z najmocniejszych influencerów, zrobił to, co zapowiadał. Wraz ze swoją ekipą wszedł na, uwaga, niezdobyty dotąd szczyt w północnym Karakorum. No i wielkie brawa, bo zrobili to jako pierwsi w historii. Gratulujemy. No i w tym przypadku powiedzenie Polska górom jakoś tak bardziej nabiera lepszego znaczenia.

Son Federa i Becky Hill to Say Something. Nowość na antenie Meloradia. Tak dobiegamy do godziny 22, ale wy pamiętajcie, że cały czas, całą dobę możecie wbijać na meloradio.pl, no i zgłaszać się po naszą szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania, na co tylko chcecie, wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.